Dzień dobry wieczór, moi mili. Witam was bardzo gorąco i serdecznie. Z tej strony kłania się Marcin Rompej. A to znak, że zaczynamy kolejne wydanie Disco Hitów Trendy Radio. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na konkretne majowe imprezowanie. Zimna Zośka z nami. No to co? Pasuje się rozgrzać, a najlepiej to zrobić właśnie tanecznym krokiem. Menago na początek. Piątek, Piątunio. Zaczynamy Disco Hity.

teraz mam pytanie do całej męskiej strony słuchającej dzisiaj disco hitów w Trend Radio. Panowie, przyznajcie, czy choć raz mieliście w swoim życiu sytuację, gdzie staliście przed balkonem swojej ukochanej i prosiliście ją o przebaczenie? Bo jeśli tak, to będzie piosenka właśnie dla was, a raczej dla waszych ukochanych. Bajera teraz w disco hitach. Zobaczcie sobie kiedyś teledysk, bo właśnie w tym klimacie. Romeo, gramy!

0: Darmową maskotkę Mrówkę. Szczegóły w aplikacji Moja Mrówka. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A. Promocja trwa od 14 do 23 maja. Zapraszamy.
1: Reklama.
2: W tej części programu będzie rozmowa z Pawłem Augustynem, burmistrzem Ryglic. Na początek jednak rozmowa z piosenkarzem Krzysztofem Cugowskim.
3: 16 maja w hali Arena Sanok odbędzie się koncert Krzysztofa Cugowskiego z Zespołem Mistrzów i na naszej antenie właśnie Krzysztof Cugowski, który ruszył w tegoroczną trasę i w Sanoku zrobi jeden z przystanków. Wiek to tylko liczba, to hasło przewodnie trasy koncertowej. Brzmi trochę jak manifest. Czy można tak to odczytać?
4: To się zdarzyło przy nagrywaniu ostatniej płyty. Jeden z autorów tekstu taki miał pomysł i nam się to spodobało bardzo. Nazwaliśmy taki płytę i powiedzmy trasę, którą w tej chwili gramy. Także nie, to nie jest manifest. Wie pani, ja mam jasność sprawy, jak to wygląda w rzeczywistości, także ale niech będzie. To fajny, nośny tytuł jest.
3: A czy po ponad 50 latach na scenie czuje pan taką samą adrenalinę jak na początku drogi muzycznej?
4: Może nie taką samą, inną, ale to nadal jest. To nie ma takiej, wie pan, nie ma takich sytuacji, że się nie ma tremy, czy się nie, prawda, nie odczuwa jakiegoś tam niepokoju przed rozpoczęciem grania, ale to w momencie, kiedy się już zaczyna, to wszystko mija i wtedy już wszystko się odbywa normalnie. Przed każdym koncertem jest, może to nie jest trema, ale taki rodzaj niepokoju. Zawsze, no bo to wie pani, człowiek nie jest pewny swojego, tak powiem, ciała i może się, mogę zapomnieć tekst, mogę coś się tam z głosem zadziać. To normalna rzecz. Także na pewno zawsze jest jakieś taki drobna niewiadoma.
3: W jednym z wywiadów wspomniał pan, że niezmęczenie śpiewaniem to pana największy atut. Co w repertuarze tej trasy daje panu największą frajdę z wykonania?
4: Przede wszystkim pracuję z młodymi ludźmi, bo moi koledzy Zespołu Mistrzów, pomimo tego, że są już dorośli, ale w porównaniu ze mną są młodzi i bardzo młodzi, bo mam dwóch kolegów, którzy dobiegają 60 i dwóch, którzy dobiegają 50, tak zwłaszcza ci drudzy, no to są dla mnie bardzo młodzi.
3: No właśnie, towarzyszy panu Zespół Mistrzów, to muzycy z takim rodowodem jazzowym i też sesyjnym. Jak ich styl wpłynął na brzmienie największych przebojów?
4: Nie, panie, to jest tak, że ja to z pełną świadomością dobierałem kolegów do zespołu. Taki miałem pomysł i to przede wszystkim spowodowało zmianę jakości grania i to jest rzecz tutaj zasadnicza i o to mi właśnie chodziło, żeby w sposób zasadniczy zmienić jakość grania. I to się stało, to się odbyło. Publiczność to chyba docenia, bo gramy bardzo dużo i głównie gramy koncerty biletowane, także to nie są, prawda, festyny w okresie letnim, chociaż niewiele, ale gramy i takie koncerty. Generalnie gramy koncerty biletowane i w dużych ilościach, także to pokazuje, że to co proponuję ludziom się podoba, także bardzo jest mi miło i jak najdłużej, żeby to trwało.
3: Na setliście znajdują się utwory z różnych etapów pana kariery. Czy jest taki numer, którego nie mogło zabraknąć, bo bez niego ta trasa nie byłaby kompletna?
4: No jest kilka piosenek, które spowodowały przede wszystkim dalszą część tego całego zajścia. No i na pewno Seno Dolinie jest taką piosenką, która była... To nie była piosenka debiutancka, ale piosenka, która stała się przebojem i od tego się nasza droga zaczęła, także niewątpliwie to jest. Jest jeszcze kilka piosenek, bez których nie wyobrażałbym sobie koncertu, ale to jest ich kilka. Resztę wymieniam w zależności od sytuacji. Chyba nie nagrałem w życiu 400 piosenek, także mam w czym wybrać i z czego wybrać. I robimy to, zmieniamy repertuar na koncertach, także żeby i nam się, i publiczności nie nudziło.
3: A czy trasa Wiek to tylko liczba? To taki bardziej koncert rockowy, czy też intymne spotkanie z publicznością?
4: Powiem pani,

0: Także my gramy koncerty biletowane w salach, gramy akustycznie, czyli koledzy grają, nie grają na instrumentach elektrycznych po to, żeby pokazać ich możliwości, ich, prawda, kunszt wykonawczy. Bo wtedy, chyba jak się gra na gitarach akustycznych, na fortepianie i tak dalej, to się nie da niczego oszukać, niczego tam przemilczeć i zatuszować. Tutaj jak się tego nie zagra na instrumencie, to tego nie ma po prostu. No, taka jest specyfika tego. Myśmy to zresztą z premedytacją dosyć zaczęli i przyzwyczailiśmy publiczność do takiej formy, jeżeli chodzi o salę. W salach hałasowanie elektryczne jest absurdem, no zwłaszcza, że jednak moja publiczność to jest publiczność bardzo dojrzała i ludzie nie zawsze chcą usłyszeć bardzo głośno. My gramy stosunkowo głośno, ale to wszystko jest podane na instrumentach akustycznych, także one nie są bolesne dla słuchacza w odbiorze. No, natomiast oczywiście na plenera gramy tradycyjnie elektrycznie i to jest jasne.
1: Jak udaje się panu utrzymać kondycję wokalną przy tak intensywnym grafiku koncertowym?
0: Tych sił jest oczywiście coraz mniej. Ja nie mam żadnych wątpliwości. Tutaj nie będę opowiadał bajek, że jest tak, jak było 20 czy 40 lat temu. No nie jest oczywiście, ale w miarę, wie pani, no póki nic mi nie poważnego nie dolega, co jak najdłużej oby trwało, to wszystko się daje wtedy zrobić. Natomiast no, jak wiemy, to jeżeli się to zdrowie jakoś radykalnie zepsuje, no to moja, że tak powiem, działalność koncertowa się także zakończy. Ja sobie oczywiście z tego zdaję doskonale sprawę, no ale miejmy nadzieję jak najdłużej.
1: O tym, jak brzmią utwory w wykonaniu mistrza z zespołem mistrzów, będzie można się przekonać właśnie 16 maja w Sanoku i nie zostaje nam nic innego, jak zaprosić na koncert.
0: Bardzo oczywiście zapraszam wszystkich chętnych w Sanoku na koncert. Będzie mi bardzo miło, zwłaszcza, że Podkarpacie jest mi bardzo bliskie z różnych innych powodów, także słuchaczy w Sanoku serdecznie zapraszam.
1: Sprzedaż biletów na koncert Krzysztofa Cugowskiego zespołem mistrzów jest prowadzona. Dziękuję panu za rozmowę i do zobaczenia, do usłyszenia w Sanoku.
0: Dziękuję.
2: Gmina Komańcza podpisała dokument pod koncepcją stworzenia skansenu w Nowym i Starym Łupkowie. Koncepcja utworzenia atrakcji w gminie Komańcza wpisuje się w inteligentną specjalizację podkarpackiego jakość życia i daje wymierne korzyści wynikające z realizacji projektu. O szczegółach mówi Roman Bzdyk, wójt gminy Komańcza.
3: W ramach tego porozumienia będziemy popierać Fundację Galicyjskich Dróg Żelaznych celem stworzenia skansenu w Nowym i Starym Łupkowie. Stąd staramy się wspólnie z powiatem sanockim i z Urzędem Marszałkowskim, aby PKP udostępniło infrastrukturę niezbędną na ten cel. Dla nas jest to o tyle ważne, że ta linia 107, no wiążemy z nią niejako taką nadzieję na obudowanie o produkty turystyczne, aby sama stała się takim swoistym produktem turystycznym. Aby można było pociągiem i mieć również przy sobie rower, dojechać do destynacji w gminie Komańcza, między innymi do Łupkowa, do Starego Łupkowa, gdzie ten skansen ma powstawać. Pierwsze eksponaty są w tym momencie ściągane. Natomiast no, mamy też wokół tego inne produkty, które powstały, tak jak na przykład Ekomuzeum Wypału Węgla Drzewnego. I w tym momencie, gdyby tam powstała taka stacja, no, taki przystanek PKP, to można byłoby również ten produkt podciągnąć pod tą stację, która byłaby takim kręgosłupem, taką osią budowy tych ciekawych aspektów turystycznych. W tym bardzo nam zależałoby, gdyby zmodernizować leśną kolejkę wąskotorową na relacji Duszatyn-Smolnik, to jest blisko 7,5 kilometra, zagospodarować ten zabytek, bo jest to zabytek. No i aby do tego Duszatyna również dojeżdżać jakimś transportem zorganizowanym, aby odciążyć to miejsce od transportu, po prostu samochodów, od prywatnych samochodów, które tam często korkują to miejsce, i udostępnić zwiedzającym, jak i turystom, tak i też pielgrzymom, bo pamiętajmy o tym, że ta linia 107 biegnąca z Zagórza przez Komańcze do Łupkowa i na Słowację, no przebiega przez miejsce internowania Wyszyńskiego, gdzie w tym roku obchodzimy 70. rocznicę napisania i przyrzeczenia jasnogórskich ślubów narodu.
2: Mówi Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.
4: Gmina Komańcza jest gminą aktywną, posiadającą wiele atrakcji, ale te atrakcje muszą być, że tak powiem, wzbogacone wsparte, udoskonalone, doprowadzone do pewnej jakości, które bardzo dzisiaj lubi turysta. Turysta dzisiaj jest wymagający. Chcemy stworzyć swoisty szlak architektury i infrastruktury kolejowej. Przypomnę, że mamy wiele takich działań, które, no, że tak powiem, razem połączymy i damy entuzjastom kolei z całego kraju, też Europy, możliwość takich spotkań. Wiemy o tym, że też linia 107 połączy Muzeum Wendy Warhola i też Muzeum Beksińskiego w Sanoku. Myślę, że jest wielu, którzy będą chcieli to zobaczyć i przyjechać do tych muzeów koleją.
2: Mówi Piotr Pilch, wicemarszałek województwa podkarpackiego.
5: Podpisanie listu intencyjnego to jest początek. To jest początek tej drogi, którą zaczynamy wspólnie z gminą Komańcza, wspólnie z samorządami też okolicznymi, położonymi wzdłuż linii 107, ale też i ze stowarzyszeniami, fundacjami, które tutaj działają, rozwijają swoją działalność, mają atrakcje turystyczne. Cel mamy wspólny i cel mamy jeden. Bieszczady to nie tylko miejsca noclegowe, to nie tylko Solina, to nie tylko kilka takich atrakcji, które są tutaj bardzo ważne i cieszą się powodzeniem. To też ciągła troska o to, żeby tych atrakcji było coraz więcej, żeby turyści, którzy przyjeżdżają tutaj, mieli co robić, mieli różnorodność tych rzeczy, które mogą zobaczyć, z których mogą skorzystać. To jest taki główny cel, który chcemy dzisiaj rozpocząć, który chcemy uzyskać wspólnie właśnie z tymi podmiotami, które wymieniłem.
2: Mówi Paweł Ryż, wicewójt gminy Komańcza.
6: Staramy się cały czas przekonywać władze powiatowe, ale władze również samorządu województwa podkarpackiego, że należy inwestować w linię 107, tą właśnie linię, która przechodzi przez gminę Komańcza, a w szczególności przez miejscowość Nowy Łupków na Słowację. Chcemy marszałkowi przedstawić pewnego rodzaju koncepcję naszych turystycznych różnych pomysłów, które chcielibyśmy obudować tą całą linię 107 i między innymi dzisiejsze takie porozumienie, które chcielibyśmy podpisać, ma na celu przejęcie pewną infrastrukturę PKP, która pozwoli nam na rozwijanie tej turystyki w dalszym kierunku. Mówimy tutaj ewentualnie o Drezynach, mówimy też o jakimś mini skansenie kolejowym, ale także również o przejazdach pasażerskich, o których tak mieszkańcy nas często pytają i turyści.
2: Kilka słów od siebie dodał również Robert Pieszczoch, starosta powiatu sanockiego.
7: To jest nie tylko ważny produkt i projekt dla gminy Komańcza, ale myślę, że jest to bardzo ważne dla całego powiatu sanockiego. To, jak ważna na mapie naszego powiatu jest gmina i jej atrakcje turystyczne, myślę, że nikogo nie muszę przekonywać. Dla nas niezmiernie ważna jest w ogóle rozmowa o kolei w tej, że tak powiem, w stronę pogranicza. Modernizacja linii 107 jest jednym z naszych priorytetów i myślę, że tego typu działania spowodują też, że jeszcze szybciej dojdzie do modernizacji tej linii.
2: Mówi Piotr Młodzian, wiceprezes Fundacji Galicyjskich Dróg Żelaznych.
8: W ramach tego chcemy dalej rozwijać kolejowy węzeł kultury jako wspaniałe miejsce do uprawiania turystyki, nie tylko kolejowej, ale ogólnie turystyki na terenie Bieszczad Beskidu Niskiego. Przede wszystkim chcemy przejąć część dworca w Starym Łupkowie, zabytkowego dworca z elementami architektury austro-węgierskiej, ale też okresu międzywojennego, po to, żeby zaprezentować turystom, po to, żeby pokazać też poprzez funkcję tego dworca, czyli poczekalnię, zaprezentować galerię zdjęć historycznych związanych tutaj z Nowym Łupkowem, Starym Łupkowem, ale także chcielibyśmy pokazać typowo techniczne aspekty kolei, czyli na przykład wieże ciśnień, bramę do sprawdzania wagonów wjeżdżających dawniej z terytorium Słowacji. I tego typu akcenty kolejowe chcielibyśmy udostępnić turystom do zwiedzania.
2: Mówi Bartosz Wrona, przewodnik Ekomuzeum Węgla Drzewnego, ramię w ramię na Wypale.
9: Rozwój komunikacji kolejowej pomoże nie tylko lokalnym mieszkańcom, ale pomoże też wszelkim inicjatywom, które znajdują się wzdłuż linii 107. My jako muzeum prezentujące dziedzictwo węgla drzewnego, na przykład mamy bardzo dużo odwiedzających ze Słowacji, którzy dostaną dodatkową możliwość dostania się na nasz teren, jeżeli będziemy mieli stację kolejową tuż obok wypału, bo na przykład już z Medzilaborec, no to będzie raptem pół godzinki, bardzo łatwy dojazd. Tak samo z innych części województwa. No i to też daje taką możliwość odwiedzenia wielu ciekawych miejsc wzdłuż Osławy. Najfajniejsze jest to, że my jako różne NGOs działające tutaj na terenie gminy Komańcza występujemy razem, dlatego że jest to wspólna inicjatywa i wspólna strategia gminy, województwa, powiatu i fundacji, organizacji pozarządowych z terenu, żeby wspólny produkt móc przedstawić.
1: Paweł Augustyn, burmistrz gminy Ryglice, jest dzisiaj gościem rozmowy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
1: Na jakim etapie są obecnie prace przy budowie bloku z 26 mieszkaniami na wynajem realizowanego przez SIM Małopolska?
3: W tej chwili mieliśmy miesięczne opóźnienie. Prace stanęły, ponieważ okazało się, że grunt jest niestabilny. Musieliśmy przeprojektować dodatkowe zabezpieczenia i umocnienia. Tak, mamy już dokumentację gotową i w przyszłym tygodniu te prace, czyli końcem kwietnia, te prace ruszą od nowa z pełną parą. Tak, i ten blok będzie wybudowany do września przyszłego roku bez opóźnienia, jak zapewnia nas wykonawca.
1: Kiedy planowane jest ogłoszenie szczegółowych kryteriów naboru dla rodzin zainteresowanych najmem z docelowym dojściem do własności?
3: My już zakończyliśmy pierwszy etap naboru. 26 mieszkań już zostało rozdysponowanych. W tej chwili prowadzimy nabór na drugą część bloku, bo teraz powstaje 26 mieszkań. One są już rozdysponowane, natomiast w drugiej części bloku, który zaczniemy budować w przyszłym roku, będzie też 26 mieszkań i można się już zapisywać.
1: Kiedy mieszkańcy i uczniowie będą mogli w pełni korzystać z budowanego centrum przesiadkowego obok remizy OSP w Ryglicach, wyposażonego w klimatyzowaną poczekalnię i tablice elektroniczne?
3: Tak, jest to jedyny dworzec przesiadkowy, biorąc pod uwagę miasto Tarnów i wszystkie samorządy, wszystkie gminy w powiecie tarnowskim, tak? Jest to dworzec na własności gminy Ryglice, tak? Nowy dworzec. Właśnie wróciłem z dworca, bo montujemy już ostatnie elementy, tak? Ten dworzec za 2 tygodnie praktycznie będzie już do oddania. Elegancko ogrzewanie funkcjonuje, cieplutejko, tak? Także, że to, co zapowiedzieliśmy, że będzie klimatyzacja, będzie ogrzewanie, będzie piękny dworzec z również z miejscem na rowery, z ładowarkami rowerowymi. Także naprawdę miejsce piękne, z szaletami, tak? No tego brakuje w samorządach też niejednokrotnie. I oczywiście będzie to tak na zasadzie automatu, że zamki się będą zamykać o godzinie 10 w nocy, a otwierać o godzinie 5 rano, tak? Tak, żeby w nocy też to było to zamknięte, żeby nie dochodziło do dewastacji. Okamerowane, oświetlone, zegar, na piękny na dworcu zegar wisi, tak? Oczywiście dworzec wygląda jak dworzec rzeczywiście. I cieszę się, że mogliśmy tą inwestycję już prawie praktycznie dokończyć i że będzie służyła naszym mieszkańcom. Jak powtarzam, jedyny dworzec, że tak powiem, w powiecie tarnowskim.
1: Przejdziemy sobie teraz do inwestycji związanych z infrastrukturą drogową. Jakie są terminy zakończenia kompleksowej przebudowy ulicy Piastowskiej w Ryglicach i czy planowane są kolejne etapy modernizacji dróg gminnych w ramach funduszy zewnętrznych?
3: Tak, mamy w tej chwili zakończoną, położyliśmy nakładkę już na ulicy Piastowskiej. W tej chwili położyliśmy już pobocza. Trwa akurat skrapianie poboczy, bo teren jest górzysty, jest na stoku ta droga położona, w związku z tym skrapiamy pobocza, żeby ten kamyk nie zsuwał się, nie zabierała go woda, tak? Oczywiście czeka droga z Funduszu Dróg Samorządowych, to jest ulica Tuchowska, gdzie mamy sieć sklepów, gdzie brakuje nam chodnika, żeby połączyć Ryglicę z Bistuszową i Uniszową, tak? I tutaj jest ponad kilometr nakładki asfaltowej i chodnika. Jesteśmy na 10. miejscu na liście rezerwowej, ale przetargi bardzo są jakby są oszczędności w przetargach, tak? Mamy informację od pana wojewody. W związku z tym ta droga nasza prawdopodobnie będzie do zrealizowania i ulica Łokietka w Ryglicach, która też jest na 10. miejscu,
10: i też prawdopodobnie ją zrealizujemy. Czekamy na oszczędności po prostu. I cztery drogi z funduszu dróg rolnych, przepraszam. I to są drogi w Uniszowej, w Bistuszowej, w Joninach i w Zalasowej. Także te odcinki będziemy realizować z funduszu dróg rolnych od marszałka województwa małopolskiego.
2: A na jakim etapie są rozmowy i prace koncepcyjne dotyczące nowej drogi Ryglice z Krzyszów DK94, biorąc pod uwagę wcześniejsze trudności projektowe?
10: Tak, no projektant niestety w trakcie projektowania zrezygnował z prac z przyczyn osobistych. Musieliśmy rozpisać nowy konkurs i te prace, przeznaczyliśmy środki i te prace trwają. Oczywiście chcemy tą koncepcję jak najszybciej uzyskać, aby móc później rozpocząć już składanie wniosku o wywłaszczanie z RID-em gruntów pod nową drogę. Ona skróci bardzo, bardzo dojazd do autostrady, bo z Lubczy, z Jonin, z Ryglic będzie można bezpośrednio dojechać do autostrady, do A4, do drogi A4, a później do autostrady A4, tak, przez tak zwaną Świnią Górę.
2: Jakie konkretne funkcje będzie pełniło nowe zielone targowisko i kiedy ruszą prace przy budowie muszli koncertowej oraz fontanny zasilanej deszczówką w nowym parku przy ulicy Łyczków?
10: Tak, ja o tym programie już mówiłem. Rozpoczęliśmy już pracę, mamy koncepcję wykonaną. W tej chwili rozpisujemy przetarg za projektuj i wybuduj. Oczywiście stare targowisko, tak, które tam pozostało, te wiaty tak zwane, to będzie taka przestrzeń zielona, oczywiście z fontanną, która będzie z deszczówki. To jest taki warunek, bo musimy dbać o środowisko, o wodę, o rośliny. I oczywiście na Łyczkowie będzie na hektarze, około hektara działka tam ma powierzchni. Tam będzie muszla koncertowa, tam będzie około 140 miejsc siedzących, ale wokół muszli koncertowej będą ogrody sensoryczne, będą krzewy, będą ławeczki, będą rośliny, będą kwiaty, tak żeby ci mieszkańcy mogli w tym miejscu się fajnie czuć, będą ławeczki, że można w tym ogrodach sensorycznych sobie usiąść i również posłuchać koncertu.
2: Miejsce wypoczynku tak zwane.
10: To jest takie miejsce wypoczynku i rekreacji w Ryglicach. To jest takie dopięcie już tych wszystkich inwestycji, które realizowaliśmy przez ostatnie 7 lat, tak? I jeżeli zakończymy w przyszłym roku właśnie tą infrastrukturę zieloną, tak? To Ryglice jako miasto będzie jakby spięte całościowo już. Będziemy mieli mieszkania, mamy centrum gospodarcze rozbudowane i to miejsce takie do wypoczynku, do rekreacji, którego brakowało, będzie w Ryglicach.
2: Jakie oszczędności dla budżetu gminy wygeneruje system monitorowania zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej realizowany w ramach funduszy unijnych do 2027 roku?
10: Tak, no my założyliśmy spółdzielnię, tak? Spółdzielnię, która wspólnie z miastem Tuchów i gminą Tuchów oraz Dorzeczem Białej, bo Dorzecze Białe, która dostarcza wody, odprowadza ścieki, zużywa prądu za około 3 miliony złotych, tak? Mamy już część fotowoltaiki właśnie w Dorzeczu wybudowane. Mamy na budynkach publicznych, u nas również w Tuchowie. Przeanalizowaliśmy, ile potrzebujemy energii, ile oddajemy energii, w jaki sposób ta spółdzielnia może nam pomóc i okazało się, że to, co już mamy, jakbyśmy wszystko wykorzystali poprzez spółdzielnię, czyli sprzedaż, odkup tej energii, zaoszczędzimy około 30%.
2: Jakie konkretne zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane na terenie gminy Ryglice w ramach partnerstwa z miastem Tarnów w szwajcarsko-polskim programie rozwoju miasta?
10: Tak, my jesteśmy partnerem miasta Tarnów. Miasto Tarnów będzie inwestowało blisko 70 milionów złotych. My jako partner będziemy rozwijać takie życie społeczno-gospodarcze miejscowości, ale to ukierunkowane jest przede wszystkim na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, sportowe. I tutaj to polega na tym, że te środki finansowe, które my otrzymaliśmy w ramach tego projektu, będą służyć zarówno naszym mieszkańcom, ale również mieszkańcy Tarnowa będą zapraszani, tak, żeby zapoznać się na przykład, jak dawne obrzędy dożynkowe wyglądają dziś, które jeszcze obchodzimy, tak, i będziemy na to zapraszać prezydenta Tarnowa, mieszkańców gminy Tarnów, tak, na różnego rodzaju wydarzenia i te środki finansowe będziemy realizować w tym roku już. 16 maja na rynku w Ryglicach będzie właśnie realizacja tego projektu, gdzie będzie enomajówka w Ryglicach na rynku z Kordianem, z Gwiazdą Wieczoru, także już dziś wszystkich zapraszam.
2: A jakie nowe udogodnienia oferuje obecnie punkt obsługi inwestora dla lokalnych firm oraz nowych inwestorów zainteresowanych terenami w gminie?
10: Tak, my zreformowaliśmy troszeczkę w ogóle wydawanie warunków zabudowy, bo to się teraz zmienia. Gminy muszą plany ogólne przyjmować, plany własne, które same gminy wykonywały, tak? My już 5 lat temu zreformowaliśmy nasze wydawanie warunków zabudowy w ten sposób, że podmiot gospodarczy, jeżeli jest zainteresowany, mieszkaniec gminy Ryglice czy spoza gminy Ryglice, zainteresowany budową jakiegoś podmiotu gospodarczego, jakichś budynków, budowy przedsiębiorstwa, tak, to pracownik zajmuje się od początku do końca. Ta osoba nie czeka w kolejce, przychodzi, dostaje telefon pracownika, bezpośrednio się kontaktuje, pracownik pomaga.

0: pomaga wypełnić dokumenty, pomaga złożyć dokumenty, na każdym etapie doradza, nawet jak te dokumenty są, nie wiem, w powiecie czy w województwie, to konsultuje to po to, żeby poprowadzić tego przedsiębiorcę, bo ktoś to pierwszy, kto zakłada taką działalność i rozpoczyna, to zanim się zapozna z całą machiną biurokracji, to 15 razy do urzędu będzie jechał w jednej sprawie, tak? A my chcemy, że jak już jest u nas w urzędzie i wysyłamy go na przykład do Tarnowa, to już mówimy tak, proszę pana, już zadzwoniłam pracownik, pani to obsługuje, zadzwoniłam już do starostwa, na 14:30 jest pan umówiony, proszę tam jechać, już takie i takie dokumenty, pojedzie pan raz i pan to załatwi. Lub złoży i dostanie pan decyzję, tak? Także my dbamy bardzo o przedsiębiorców, stąd tych inwestycji jest coraz więcej, bo co jakiś czas inwestycje są oddawane nowe. W tej chwili rozpoczyna się budowa kiedyś zapowiadanego już Centrum Rehabilitacji. To miał ktoś inny wybudować Centrum Rehabilitacji razem z Domem Spokojnej Starości, ale niestety COVID spowodował i wojna w Ukrainie i COVID, że te ceny zwariowały i to się troszeczkę nam przesunęło, ale przedsiębiorca już dostał pozwolenie na budowę i w maju wbicie łopaty budowa Centrum Rehabilitacji w Ryglicach.
1: Adam Kostrzą, burmistrz Jasła, dzisiaj gościem programu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Zaczniemy od takiej inwestycji, która się zakończyła, czyli remont 5 budowli ochronnych w ścisłym centrum miasta. Na czym polegały te prace i jaki jest ich rezultat?
2: To może od genezy, gdyż nowe przepisy ustawy o ochronie ludności i obrony cywilnej, które weszły w życie w zeszłym roku w styczniu, spowodowały konieczność zmiany sposobu myślenia na temat właśnie ochrony ludności i obrony cywilnej. Dołożyły wszystkim samorządowcom kilkadziesiąt, bo chyba 26 nowych obowiązków. Między innymi jednym z tych obowiązków było organizowanie miejsc zbiorowej ochrony ludności na wypadek różnych zagrożeń. Na szczęście w ślad za tą nową ustawą też poszły środki finansowe i tutaj miasto Jasło pozyskało, przeszło 2 miliony złotych z rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Ponad 2 miliony złotych dofinansowania na realizację inwestycji, która polegała właśnie na remoncie 5 budowli ochronnych z centrum Jasła. W budynkach przy ulicy Asnyka, Mickiewicza, Franciszkańskiej, Igielnej i Sokoła. Całe szczęście miasto nie musiało z własnych środków tutaj zabezpieczać wkładu własnego, gdyż to dofinansowanie jest aż w 100% kwalifikowalne, czyli pokryło całkowite koszty inwestycji. Oczywiście dokupiliśmy też z tych modułów nieinwestycyjnych trochę drobnego sprzętu, między innymi przyczepę do workowania piasku, gdyż miasto Jasło pięknie położone w widłach trzech rzek, czasami no, co do zasady jest narażone na różne niebezpieczeństwa związane z wodą, więc oby te niebezpieczeństwa nie nastąpiły, ale w przypadku, gdyby tak się jednak stało, to ta przyczepa pozwoli nam na szybkie reagowanie, jeśli chodzi o workowanie piasku. Ma też funkcję posypywania dróg w czasie gołoledzi, więc myślę, że oby jednak stała zagarażowana. Niemniej mamy taki sprzęt, kupiliśmy dzięki tym środkom i masę innego drobnego wyposażenia na potrzeby właśnie służb ratowniczych. Ten nabór w dalszym ciągu trwa, program jest kontynuowany i w tym roku też złożyliśmy wnioski o dofinansowanie kolejnych inwestycji. Obecnie wniosek opiewa na niespełna 4 miliony złotych, na 3 miliony 800 dokładnie i chcielibyśmy tutaj przygotować miejsce zbiorowego ukrycia w budynku szkoły, zespołu szkół miejskich nr 3 przy ulicy Szkolnej, czyli mówiąc w skrócie dostosować istniejące szatnie, które spełniają praktycznie wszystkie wymagania, żeby móc je zaadoptować na miejsce schronienia poprzez przebudowę, czyli dostosowanie do tych parametrów wynikających z ustawy i z rozporządzeń odnośnie ochrony ludności, a przy okazji przyjemny skutek uboczny, wyremontujemy szatnie w szkole.
1: Jeżeli mowa o remontach, taki projekt, który pewnie interesuje bardzo mieszkańców, nowe centrum komunikacyjne, w ramach takiego działania Rozwijamy Miasto. Jakie są szczegóły tej inwestycji?
2: Projekt Rozwijamy Jasło, w ogóle te dwa słowa, one będą przez najbliższe kilka lat odmieniane przez wszystkie przypadki, gdyż centrum komunikacyjne jest jednym z 8 zadań, które będzie realizowane w ramach największego chyba wniosku o dofinansowanie, który jednorazowo będzie realizowany za sprawą oczywiście w kontrybucji szwajcarskiej, czyli środków z polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miast, gdzie miasto Jasło na wysokim, piątym miejscu znalazło się na liście rankingowej i już podpisaliśmy umowę o dofinansowanie na tak na zdumiewającą kwotę, bo prawie 80 milionów złotych. No jest to rzecz bez precedensu dla miasta, bo z jednej strony olbrzymie środki i wiele ważnych zadań i wiele ważnych inwestycji, które zostaną w najbliższym czasie zrealizowane i rozpoczną się te działania, ale z drugiej strony też wyzwanie organizacyjne, bo nie jest to jedyny projekt realizowany przez miasto. Oprócz tego projektu realizujemy też inne zadania inwestycyjne w oparciu o różne źródła finansowania, więc naprawdę logistycznie jest to przedsięwzięcie duże, gdyż w oparciu o te kadry urzędu i nie tylko, będziemy się starali bez żadnych poślizgów i niespodzianek zrealizować wszystkie zadania. Też nie sami, oczywiście, tak jak wspomniałem, gdyż cały projekt realizujemy też w partnerstwie. Zaprosiliśmy do współpracy dwie instytucje, czyli Powiat Jasielski. Jednym z zadań realizowanych będzie termomodernizacja poradni specjalistycznych Szpitala Powiatowego w Jaśle przy ulicy Chopina. Tak mówiąc już całkiem kolokwialnie, podzieliliśmy się pieniędzmi z Powiatem Jasielskim na bardzo ważne zadanie, gdyż mieszkańcy Jasła też korzystają z tych obiektów w znacznej większości, tak zakładam. No a te obiekty już najlepszy czas świetności mają za sobą i najlepsze lata. Jest to obiekt z lat chyba 80., więc on nie spełnia żadnych standardów, zwłaszcza tych z zewnątrz, ani pod względem wizualnym, ani funkcjonalnym. Znaczy pewnie spełnia, ale nie tak jak dzisiejsze czasy by nakazywały i oczekiwały, więc ten remont również będzie, a drugim partnerem jest Związek Gminy Rzeczewisłoki, który będzie realizował bardzo duży moduł z zakresu odnawialnych źródeł energii, czyli zakup i montaż różnych instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych, ale też i tu nowość na budynkach wielorodzinnych, gdyż 36 obiektów wielorodzinnych, czyli bloków, również skorzysta z tego wsparcia i uzyska tego typu instalacje. Ale wracając do centrum komunikacyjnego, przejeżdżając przez nasze miasto, nie sposób nie zauważyć dworca PKP, czy lepiej nie patrzeć w tym kierunku dziś, gdyż ten obiekt również lata świetności ma za sobą. Nie wiem, czy takie miał, bo to jest obiekt w sumie powojenny z lat 60., który został odbudowany po wojnie w zupełnie nowym, nie wiem, czy stylu, nowym kontekście, także tą funkcję dworca pełnił, ale już też tą funkcję od dłuższego czasu już tej funkcji nie pełni, a co do zasady chyba raczej straszy. Więc pierwsze podstawowe założenie jest takie, żeby ten obiekt nie zmodernizować, on będzie wyburzony i w tym miejscu powstanie nowy, współczesny, nowoczesny obiekt, który będzie tak de facto dworcem PKP, oczywiście z poczekalnią, oczywiście z toaletami. Co do kas biletowych chyba nie, bo już w XXI wieku te bilety raczej internetowo są sprzedawane. Tutaj PKP jednak ma główną decyzję w tej kwestii. Trochę ta funkcja się zmieniła przez lata, więc ciężko oczekiwać, że będziemy odtwarzać to, co przed wojną, mimo że wielu mieszkańców ma sentyment do tej bryły. W Jaśle niestety ten budynek się nie zachował, więc nie możemy mówić o odtworzeniu zabytku czy remontowaniu istniejącego budynku. A skoro wtedy przed wojną zdecydowano się na budowlę współczesną, a nie nawiązującą na przykład do baroku, więc też nie widzę powodu, zresztą żaden chyba architekt w tym kraju nie widziałby powodu, żeby odbudowywać coś, co by udawało zabytek. Więc myślę, że współczesny, nowoczesny, na miarę XXI wieku obiekt z bezprzewodowym internetem, z pełną komunikacją, jeśli chodzi o informacją na temat wszystkich połączeń, wygodny dla pasażerów, w bliskim otoczeniu z przystankiem autobusowym i z zajezdnią dla taksówek czy parkingami, to jest to, co w dzisiejszych czasach powinno być. I w pierwszym etapie właśnie to będzie realizowane, czyli nowy budynek i pierwsza część w sumie, pierwszy parking, a mówię w pierwszym etapie, bo dzięki środkom szwajcarskim za około 9 milionów złotych właśnie to się zadzieje. Prace powinny się rozpocząć w ciągu najbliższych kilku tygodni, a w kolejnych etapach planujemy przystosowanie i zmodernizowanie pozostałej części tego terenu, który się znajduje w otoczeniu zakończeniu dworca i też chcemy mu nadać funkcję komunikacji, czyli tą drugą nogę centrum komunikacyjnego, bo mamy tu na myśli środki komunikacji autobusowej, mamy tu na myśli więcej parkingów, oczywiście też miejsca na rowery, które również są środkiem komunikacji, więc skoro robimy centrum komunikacji, więc chcielibyśmy wszystkie formy, żeby się kumulowały w jednym rozbudowanym punkcie dostosowanym do dzisiejszych czasów.
1: Jeżeli jesteśmy przy komunikacji, to poruszymy kwestię odcinku ulicy Kościuszki, Kazimierza Wielkiego i też rynku. Są plany, jeżeli chodzi o modernizację. Jakie są szczegóły tej inwestycji?
2: Głównym założeniem tej realizacji jest poszerzenie, udrożnienie tego odcinka, w sumie głównej drogi, głównej arterii, która przechodzi przez ścisłe centrum miasta. Tam zarówno ruch samochodowy, jak i osobowy jest bardzo wzmożony. Mamy kumulację w tej części miasta, jeśli chodzi o wszelkie formy ruchu, więc jest możliwość, aby przy lekkim zawężeniu chodników dołożyć przede wszystkim prawoskrętów w ulice Boczne, co z równoczesnym cofnięciem przejść dla pieszych o kilka metrów, tak żeby te samochody w momencie, gdy pieszy przechodzi przez przejście, nie musiały stać oczekując na wjazd na ulicę podporządkowaną, nie blokują ruchu na wprost, więc takie założenie to jest, aby ten ruch przede wszystkim usprawnić poprzez taką drobną przebudowę. No wyzwaniem jest to, że jest to ścisłe centrum, więc głównym założeniem i wręcz warunkiem postawionym w dokumentacji przetargowej było to, żeby prace odbywały się w sposób jak najmniej uciążliwy dla wszystkich użytkowników, czyli mówimy o odcinkowych wyłączeniach chodników, a nie zamknięcia całej drogi. I odcinkowe wyłączenia chodników podczas prac związanych z przebudową i nocne asfaltowanie później, no co też w pewnym sensie jest uciążliwe, ale nie spowoduje nam udrożnień komunikacyjnych. Myślę, że to się uda zrobić, gdyż te prace nie są spektakularnie drogie i długotrwałe, niemniej są trudne z uwagi na to, że jest to właśnie ścisłe centrum. Pod tego typu ulicą mamy bardzo dużo infrastruktury dodatkowej, typu wodociągi, kanalizacje, które oczywiście przy okazji też chcemy, tam gdzie to wymaga wymiany, chcemy powymieniać. Mamy sieć oświetleniową, do której również nie będziemy wracać przez później najbliższe 10 lat, więc też chcemy wymienić te sieci, aby już ta ulica też reprezentacyjna, no główna ulica w mieście, po remoncie, oprócz tego, że pięknie wyglądała i była udrożniona, żeby już przez najbliższe lata te nasze prace dawały gwarancję, że nikt tam niczego nie będzie później demontował. Tak byśmy chcieli, mam nadzieję, że życie to potwierdzi. Całość prac będzie realizowana przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Mostowych w Jaśle za około 1,5 miliona złotych i ich główny ciężar prawdopodobnie wypadnie w okresie wakacyjnym, gdy ten ruch w mieście jest najmniejszy.
1: Właśnie, jeżeli tak krążymy wokół rynku, trwa metamorfoza zachodniej tej Pierzei, wpłynie na estetykę i funkcjonalność tego miejsca.
2: Te prace nam się zasadniczo kumulują, gdyż ten odcinek przebudowywanej drogi będzie się kończył, no jadąc od strony Ronda Steinhausa za rynkiem, więc tutaj też przebudowujemy fragment skrzyżowania z ulicą Rynek, ulicę Kazimierza Wielkiego i też, aby usprawnić ruch, dodatkowe pasy wyjazdowe włączające, a to wszystko jest w tym samym miejscu i w tym samym czasie. Tak jak pani wspomniała, już trwają prace intensywne, wszyscy z ciekawością zaglądają za te płotki, które zostały ustawione na rynku i coś tam się dzieje. I powiem szczerze, sam jestem ciekaw efektu końcowego, mimo że czasem tam zaglądam, ale to myślę, że będzie warto poczekać i tak w tej ciekawości trochę wzrastać, gdyż no wszyscy praktycznie deklarowali, taki postulat się pojawiał przez bardzo długo, aby trochę więcej tej zieleni w mieście było, zwłaszcza w rynku. I właśnie to jest ten projekt, czyli oprócz zagospodarowania wód opadowych, poprzez właśnie tam montując zbiorniki na wodę deszczową, poprzez zrobienie może nie porządku ze starą fontanną, ale no już jej nie ma. Coś, co kłuło w oczy, gdyż ta fontanna nie działała od dłuższego czasu, no, ale kończąc na dołożeniu stref zielonych, dosadzeniu drzew, przebudowaniu tych przestrzeni zgodnie z wolą i oczekiwaniami właśnie mieszkańców, gdyż cały projekt został został zrealizowany w oparciu o koncepcję, o finalną koncepcję, która powstała na bazie dwóch wariantów, które jeszcze w zeszłym roku przedstawiliśmy mieszkańcom do konsultacji. Cała masa wniosków, uwag odnośnie obu wariantów została złożona w urzędzie przez właśnie mieszkańców. Staraliśmy się ująć maksymalnie jak najwięcej tych wniosków, gdyż niech ten rynek będzie taki, jak mieszkańcy tego chcą. Oczywiście nie zrobimy parku w centrum miasta, w miejscu, gdzie jest rynek, gdyż to by przeczyło funkcji miejsca, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby ten rynek był jak najbardziej zielony, z dużą ilością kwiatów, krzewów, większą ilością drzew, z miejscami do odpoczynku, tak aby można było przyjemnie spędzić czas na głównym placu naszego miasta.
1: Panie burmistrzu, nowy blok przy ulicy Krasińskiego ma zostać oddany w tym roku. A czy miasto planuje już kolejne lokalizacje pod budownictwo wielorodzinne?
2: Na samym wstępie zaznaczę, że ten blok, który już się kończy budować, trwało ostatnio nabór wniosków na przyszłych mieszkańców, to jest bardzo duży krok w kierunku próby rozwiązania albo skrócenia długiej listy, która w dwóch instytucjach się znajduje, czyli w Urzędzie Miasta i w naszej spółce miejskiej w TBS-ie, czyli osób oczekujących na przyznanie mieszkania komunalnego. Ta lista jest, tych oczekujących jest dużo i chętnych jest dużo, więc ten blok akurat rozwiąże w pewnej części problem i z tego powodu, nie czekając na zasiedlenie i na aktualizację listy, podjęliśmy decyzję jeszcze w zeszłym roku przy akceptacji oczywiście Rady Miejskiej w Jaśle, podjęliśmy decyzję o próbie rozpoczęcia budowy kolejnych budynków wielorodzinnych miejskich, komunalnych. Przygotowaliśmy oczywiście projekt budowlany. Inwestycja jest już gotowa do realizacji. Jest prawomocne pozwolenie na budowę. Mamy kosztorysy. Złożyliśmy również wniosek o dofinansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego. Obecnie czekamy na pozytywną, oczywiście, mam nadzieję, decyzję banku i rozpoczęcie realizacji, gdyż w takiej konsekwencji bym tą chronologię zdarzeń widział i oczekiwał i z tego się będę najbardziej cieszył. Zmieniamy jedynie kierunek działania, gdyż będą to pierwsze chyba bloki, pierwsze budynki wielorodzinne w trochę w innej części miasta, bo mowa tutaj o okolicy, u zbiegu ulicy Piłsudskiego i ulicy Konopnickiej. Tam planujemy w miejsce dawnego budynku, przed laty wykupionego przez miasto i jednego terenu, który chcemy przenieść, aby nie wszystkim miłośnikom czworonogów tutaj nie zaburzać komfortu. Chcemy przenieść w inną lokalizację i w tym miejscu powstałyby trzy 26-lokalowe budynki wielorodzinne. No zakładam, że przy pozytywnej ocenie tego wniosku uda się to zrealizować w ciągu najbliższych 2-3 lat i wtedy moglibyśmy faktycznie mówić o tym, że mamy w jakimś sensie rozwiązany nie tyle problem, bo to złe słowo, ale kwestię związaną z budownictwem komunalnym w naszym mieście. Ale ja bardzo się cieszę też z faktu tego, że spacerując po mieście czy po nim jeżdżąc, obserwuję, że też bardzo dużo prywatnych inicjatyw się rozpoczęło całkiem niedawno. W kilku punktach naszego miasta widzę również budownictwo, może niewielorodzinne, ale szeregowe. Obserwuję, jak jest budowany również budynek wielorodzinny. Także ta mieszkaniówka faktycznie może nie ruszyła, tylko w jakimś szybszym tempie idzie, więc to świadczy tylko o tym, że ludzie chcą mieszkać w Jaśle i takie inwestycje są potrzebne.
1: I troszeczkę inny temat zmienimy. Odbyło się spotkanie dotyczące przebudowy i modernizacji wałów przeciwpowodziowych. Jakie są plany w związku właśnie z tą modernizacją? Jak by to wyglądało?
2: Kilka tygodni temu miałem okazję i przyjemność gościć w Urzędzie Miasta panią dyrektor Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, czyli Wód Polskich, panią Ewę Gołębiowską. Odwiedziła mnie razem z dyrektorem zarządu zlewni w Jaśle, panem Rafałem Czechem. Mieliśmy okazję rozmawiać o projektowanej przez nich inwestycji, czyli modernizacji około 7 kilometrów wałów na terenie miasta Jasła. no nie będę ukrywał, że jestem zadowolony, gdy słyszę takie rzeczy. Pan dyrektor Czech już kilka miesięcy temu zaprosił mnie na spotkanie wstępne, gdzie miałem okazję oczywiście oglądać założenia tego projektu, o który zresztą bardzo gorąco prosiłem, aby rozpocząć realizację jako włodarz miasta, gdyż na samym początku wspomniałem, że pięknie ulokowane miasto w Dolinie Trzech Rzek, ale generuje też czasem pewne uciążliwości, problemy, a nieraz i całe, może nie katastrofy, ale potrafią zmienić wielu mieszkańcom w kierunek i plany życiowe, więc są to niezwykle szalenie ważne inwestycje, czyli modernizacja 7 kilometrów wałów przeciwpowodziowych, to jest bardzo duża rzecz, w szczególności dla osiedli Mickiewicza, Krajowice, Kaczorowy, czyli tych osiedli, które były zalane pewnie niejednokrotnie poprzez wodę, czy opadową, czy poprzez powódź z którejś z rzek jasielskich, więc należy zakładać, że takie sytuacje w przyszłości mogą się powtórzyć. Nie wolno czekać założonymi rękami, tylko tego typu inicjatywy wspierać z każdej strony. Oczywiście z mojej strony też padła deklaracja pełnej współpracy, jeśli chodzi o potrzeby związane z tymi inwestycjami. Dlatego też zostałem zaproszony na spotkanie robocze i bardzo mnie cieszy obecność pani dyrektor w gabinecie, gdyż widać, że pani dyrektor jako stary samorządowiec też wie, jak bardzo jest to ważne, jaki ma to wpływ na przygotowanie i przebieg prac. I ile rzeczy przy okazji też można rozwiązać dzięki wzajemnej współpracy. Z tego typu infrastruktura może być też wykorzystywana rekreacyjnie, więc już w samej dokumentacji projektowej pewne rozwiązania będą przewidziane. Bez względu na to, czy Wody Polskie od razu je zrealizują, czy też nie, ale to jest bardzo ważne, żeby do tych długotrwałych procedur administracyjnych już później nie wracać po modernizacji wałów, żeby to było w należyty sposób przewidziane, zaprojektowane. Oczywiście te procedury są trudne, gdyż działając w bliskości rzek, nawet instytucja, która odpowiada za utrzymanie tej całej infrastruktury, nie jest zwolniona z pewnych obowiązków, czyli uzyskania decyzji środowiskowych, pozwoleń wodnoprawnych. Te wszystkie dokumenty trzeba mieć, sprawdzić, jaki wpływ też na przyrodę i na mieszkańców takie obiekty będą miały, gdyż mówimy tutaj nawet o odcinkowym podniesieniu wałów o ponad metr, więc ta stopa wału musi zostać poszerzona, więc wszystko musi się oczywiście zgadzać i uzyskać pozwolenie na budowę, więc nie są to proste inwestycje, zwłaszcza, że działamy w większości w obszarze Natura 2000 i nie są to też tanie inwestycje, gdyż wstępna kalkulacja pokazuje, że będzie to około 17 milionów złotych, co pewnie ulegnie zmianie w miarę upływu czasu i dopiero jakiś przetarg to zweryfikuje. Niemniej bez dokumentacji nie ma mowy o realizacji, więc w momencie, gdy słyszę zapewnienie, że i widzę dokumenty, że ktoś się stara o pozwolenie na budowę i przygotowuje dokumentację formalno-prawną, to moje naturalne pytanie jest, kiedy planowana jest realizacja. Oczywiście ten harmonogram jest przewidziany na kilkanaście miesięcy, żeby przygotować pełne procedury, ale myślę, że o tym to już będę, może nie ja, może Wody Polskie, bardziej szczegółowo informować w momencie, gdy sami będą mieć tą wiedzę, gdyż tutaj różne rzeczy mogą spowolnić cały proces, a jest to naprawdę szalenie ważne, więc nawet niech to czasem może i trwa dłużej, ale będzie już zrealizowane z należytą starannością, z myślą o kolejnych dziesięcioleciach.
1: I kolejny temat, modernizacja obiektów MOSiR-u. Co będzie obejmować, jaki jest jej cel?
2: MOSiR w Jaśle posiada kilkanaście obiektów. Jednym z tych obiektów jest oczywiście basen. Basen miejski, który został oddany do użytkowania już ponad 20 lat temu. Przez te wszystkie lata nawiedziła go również powódź. Wtedy też była jakaś drobna, duża, ważna modernizacja. Niemniej, jeśli chodzi o tą część funkcjonalno-wizualną, wiele się przez te lata nie zmieniło, więc jest właściwy moment, żeby tutaj zadziałać i odświeżyć. Dlatego też przygotowaliśmy kilka dokumentacji na przebudowę wejścia wraz z szatniami. Chcemy to współcześnić, czyli oprócz tej estetycznej części zwiększyć komfort wszystkich użytkowników, którzy skorzystają z obiektu poprzez przebudowę całej tej strefy szatniowo-wejściowej. Przez lata wiele mankamentów wyszło. Trochę też ten świat poszedł do przodu. Trochę inaczej dzisiaj też się projektuje te obiekty, więc chcemy pójść właśnie w takim kierunku. Oczywiście równolegle z tymi pracami, które wiążą się niestety z zamknięciem obiektu na przynajmniej 2 miesiące, będą prowadzone prace związane z odnowieniem niecek basenowych i remontem dachu. To jest temat, który już się pojawiał wcześniej, ale mieliśmy problem z wyłonieniem właściwego, w ogóle z wyłonieniem wykonawcy. Z uwagi na specyfikę tych prac, no nie mamy w każdym mieście, na pewno nie w naszym, 10 potencjalnych wykonawców od niecek basenowych, więc z tego powodu była taka wydłużona procedura przetargowa, ale no, udało się dobrnąć do jej końca. Wykonawca wyłoniony, w tym samym czasie będziemy robić niecki basenowe, naprawiać dach tam, gdzie to jest wymagane, remontować wejście i szatnie. Zjeżdżalnię, która też od kilkunastu miesięcy niestety jest zamknięta. Myślę, że w momencie, gdy zakończą się wszystkie prace, otworzymy z powrotem dla wszystkich użytkowników basen. To będzie przede wszystkim wizualna zmiana, ale też i funkcjonalna, gdyż pewne mankamenty zgłaszane od dawna, czyli chociażby temperatura wody, no to z tym wszystkim się też będziemy mierzyć podczas tego remontu, czyli wymiana urządzeń do cyrkulacji i pewne inne drobne prace, wszystko to będzie zrobione.
1: I ostatni temat. Rada Miejska Jasła podjęła decyzję o likwidacji szkoły podstawowej nr 7 oraz zmianach w strukturze placówek oświatowych przy ulicy Lwowskiej. Skąd decyzja o tych zmianach?
2: To jest decyzja, która gdzieś ten temat się pojawiał chyba od dłuższego czasu tutaj w środowisku jasielskich samorządowców, radnych, mieszkańców. Chyba wszystkie miasta w Polsce mierzą się z problemem demograficznym. Nie jest to odosobniony przypadek miasta Jasła. No, ilość urodzeń ma wpływ na ilość uczniów w szkołach. Na razie to obserwujemy po naborze taki drobny uskok, jeśli chodzi o przedszkola, no ale oczywiście to się przeniesie z czasem też na szkoły podstawowe, ale duże tąpnięcie było widoczne od dłuższego czasu już właśnie w szkole podstawowej nr 7, gdzie od 4 lat nie mieliśmy ani jednej osoby chętnej do rozpoczęcia nauki właśnie w tej szkole. Do momentu podjęcia uchwały mieliśmy tam zorganizowaną edukację tylko w klasach 5, 6, 7, 8, klasy od 1 do 4 ich w ogóle nie było. W zeszłym roku w tym obwodzie szkolnym urodziło się 3 dzieci, więc no z trójki dzieci ciężko stworzyć klasę pod warunkiem, że rodzice te dzieci zapiszą właśnie do tej szkoły. I to jest takie nawarstwienie różnych czynników, które pokazują, jak w soczewce, że szkoła z 24 uczniami to chyba nie jest dobry pomysł, więc stanęliśmy jako miasto przed wyzwaniem, co dalej. Ja zaproponowałem utworzenie takiej dodatkowej komisji złożonej z przedstawicieli wszystkich oczywiście klubów, radnych niezrzeszonych, żeby po prostu mówić o edukacji, gdyż to nie jest problem powiedzmy tej placówki tylko dziś, tylko widzimy jakiś ogólny, długofalowy trend i trzeba po prostu o tym rozmawiać odrębnie, z pełną świadomością, żeby podejmować działania przed faktem, takie, które nas nie postawią nikogo przed jakimś faktem, przed trudną decyzją. Ja wiem, że taki temat może brzmieć kontrowersyjnie, że coś likwidujemy, tworzymy. W tym przypadku tak naprawdę włączyliśmy ten obwód szkolny do obwodu szkoły podstawowej nr 1. Dzieci z oddziału przedszkolnego do obwodu szkoły podstawowej na Sobniowie, do przedszkola miejskiego w sumie na nr 15 na Sobniowie, więc no przekierowaliśmy, choć na przykładzie tego zeszłego roku, tą trójkę dzieci do szkoły podstawowej nr 1 jako obwód szkolny, więc to jest taka zmiana. Wszyscy nauczyciele pracujący w tej szkole oczywiście tutaj rozmawiamy, jakieś propozycje uzupełnienia etatów również są, więc nie wiem, czy tutaj będzie jakiś uszczerbek dla kogokolwiek, bo chodziło tak de facto o podjęciu decyzji, czy w przyszłym roku znów będziemy organizować nabór do pierwszej klasy, wiedząc, że tych dzieci nie ma, czyli tworzyć fikcję i sztukę dla sztuki, bo tak stanowi prawo oświatowe, czy po prostu podejmują decyzję, że już po prostu nie będziemy tego naboru do tej placówki, to wymaga niestety uchwały likwidacji. Cała formuła tego tak naprawdę przekształcenia szkoły w inną formułę, czyli włączenia jej w istniejącą sieć, to wymaga pewnej procedury i tutaj też konsultowaliśmy z nauczycielami, z dyrekcją, z rodzicami również, rodzicami dzieci, którzy tam mają w tej szkole uczniów, więc tutaj raczej było pełne zrozumienie do tych działań, zwłaszcza, że nie było to jakieś siłowe, próba jakiegoś narzucenia woli, tylko bardziej poprzez dialog i rozmowę podejść do tego zagadnienia i myślę, że z drugiej strony też było zrozumienie, więc jest ten problem, nie tylko jasielski, musimy się z tym mierzyć. Z jednej strony uczniów i dzieci coraz mniej, nie dlatego, że ktoś stąd masowo wyjeżdża, tylko po prostu te dane demograficzne są takie, że ta zastępowalność pokoleń to już byłaby dobra. Niestety już nie ma tych czasów, że jest po troje, czworo, pięcioro dzieci. Jednak najczęściej widzimy, że ten model 2 plus 1 jest dominujący, więc trzeba to przyjąć do wiadomości, przygotować się na to, że za 10 lat prawdopodobnie w całym systemie oświaty będziemy mieli dokładnie tyle samo dzieci, co jeszcze 10 lat temu w dwóch największych szkołach. To jest fakt. Tak pokazują też analizy, więc trzeba się na to po prostu przygotować.
1: Na tym dzisiaj zakończymy. Adam Kostrzem, burmistrz Jastrzem, był gościem programu. Dziękuję bardzo.
2: Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radio Trendy.
1: Na tym zakończymy dzisiaj. Adam Kostrzem, burmistrz Jastrza, był gościem programu Godzina z Samorządem.
3: Reklama. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.

0: Od obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja. Podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
3: Sąsiedzie, sezon na lokalne warzywa w pełni. Legendarnie smaczne ogórki z Tarnowca są w MPM w promocji tylko w piątek i sobotę po 4 zł za kilogram. Tak, ogórki z Tarnowca w MPM teraz 4 zł za kilo tylko w piątek i sobotę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
1: Morniny są...
4: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
5: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.

0: Halo Besko, kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą niedzielę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Besko, Bieszczadzka 11. Parking Delikatesów Centrum. Zapraszamy 17 maja od 18.
1: Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko. Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla Ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz w punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Burzowa pogoda w Tatrach. Wczoraj piorun poraził 7 osób. Niepokojące doniesienia o przemieszczeniu wojsk amerykańskich w Europie. Robert Lewandowski podejmuje decyzję na szali. Wielkie pieniądze i rozłąka z najbliższymi. Agnieszka Trojanowska-Bis. 7 osób zostało porażonych piorunem w rejonie kopuły szczytowej Giewontu. Jedna z osób na chwilę straciła przytomność, w wyniku czego obsunęła się kilka metrów po skałach. Ma urazy głowy i kończyn. Burza rozszalała się wczoraj po południu w Tatrach. O dwóch najciężej rannych mówi Łukasz Stępek z Topru.
2: Jeden po utracie przytomności chwilowej został transportowany na taśmowcem i jeden prowadzony.
1: Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. Leczeni są w szpitalu w Zakopanem. Pentagon anulował plany przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski, donosi agencja Reutera. Napływające informacje o decyzjach Waszyngtonu o redukcjach wojsk USA w Europie to efekt reorganizacji amerykańskiej armii. Uspokaja minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Amerykanie postanowili, że ta reorganizacja będzie przebiegała nie tylko w Niemczech, tylko będzie ona szerszy kontekst europejski miał. Jeżeli do Polski przyjedzie inna brygada niż ta miała, może ta z Niemiec, a z Niemiec wyjedzie 5000 żołnierzy, dla Polski, tak jak jesteśmy zapewniani przez głównodowodzących siłami amerykańskimi w Europie, nie ma zmiany w gwarancjach bezpieczeństwa.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił tym samym, że liczebność kontyngentu amerykańskich wojsk w Polsce szacowana dotąd na około 10 tysięcy nie zmieniła się. Dziś wieczorem wielki finał konkursu piosenki Eurowizja. Na scenie w Wiedniu zaśpiewają reprezentanci 25 krajów, wśród nich Polka Alicja Szemplińska z utworem Play. Robert Lewandowski może zagrać w jednej drużynie z Cristiano Ronaldo. Według najnowszych plotek transferowych Lewy ma być coraz bliżej przenosin do Arabii Saudyjskiej. W grze o polskiego snajpera mają być już tylko dwa kluby, oba z Saudi Pro League. I ogromne pieniądze, mowa o nawet 90 milionach euro za sezon. Kosztem ma być rozłąka z rodziną, która pozostanie w Barcelonie.

0: Dziś zachmurzenie duże, większe przejaśnienia na zachodzie, północnym zachodzie i na krańcach południowo-wschodnich. Deszcz na wschodzie i na Podkarpaciu, po południu możliwe lokalne burze. Na ogół od 12 do 16 stopni cieplej, na krańcach południowo-wschodnich do 22 chłodniej, na Śląsku, w Małopolsce i na ziemi świętokrzyskiej do 12.
1: Reklama. Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Skołyszyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas, Skołyszyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glass. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
3: Halo Besko. Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą niedzielę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Besko, Bieszczadzka 11. Parking Delikatesów Centrum. Zapraszamy 17 maja od 18.
4: Sąsiedzie, pęczek rzodkiewki prosto od Mirka z Małopolski jest teraz w MPM w super cenie. Tylko do środy 1 zł 50 za pęczek. Tak, chrupiąca rzodkiewka do kanapek i sałatek w MPM. Teraz 1,50 zł za pęczek tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
1: Reklama.
5: Trend Radio. Twoja fala dobrej energii.

0: Twój region. Twoje radio. Trendy.
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca na biznes w świetnej lokalizacji? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia plac w Januszkowicach, gmina Brzostek. Aż 33 ary utwardzonego terenu i 400 metrów kwadratowych zabudowań. Obiekt monitorowany z alarmem, gotowy do działania od zaraz. Na miejscu dostępny mieszalnik do betonu. Idealne miejsce pod działalność usługową, logistyczną, handlową lub magazynową. Co ważne, istnieje możliwość wykupu nieruchomości. Zapraszamy do rozmów przedsiębiorców szukających konkretnych rozwiązań. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 728 808 816.
1: Reklama.

0: Trendy Radio. Przepis na dobrą sobotę.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Reklama. Mała Armia Janosika w Rzeszowie. Już 17 maja o godzinie 16 wyjątkowe wydarzenie. Siódma największa góralska majówka. Na scenie niezwykły zespół dzieci i młodzieży, który zachwyca energią i porusza serca publiczności w całej Polsce. To jednak coś więcej niż koncert. To wydarzenie charytatywne. Cały dochód zostanie przeznaczony na rekolekcje młodzieżowe polaminowe. Nie przegap, najlepsza muzyka i emocje z Małą Armią Janosika na rzeszowskim Podpromiu. Bilety dostępne na stronie www.gotow.pl. Do zobaczenia w Rzeszowie.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
2: Sąsiedzie, mamy coś wyjątkowego. Szparagi z lokalnego gospodarstwa w Brzostku są teraz w MPM w promocji tylko do środy. 5 zł za pęczek, 250 gramów. Tak, świeże szparagi prosto od rolnika kupisz teraz w MPM za 5 zł. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
0: Reklama.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Amerykanie osłabiają odstraszanie NATO, mówią eksperci. NFZ zaczął miesiąc zdrowia rodzin. To akcja profilaktyczna. Lech Poznań może dziś zostać piłkarskim mistrzem Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sposób, w jaki Amerykanie wycofują część swoich sił z Europy, może sprowokować Rosję do przetestowania NATO, twierdzi politolog dr Agnieszka Bryc. Pentagon ogłosił, że nie wyśle do Polski 4000 żołnierzy w ramach dotychczasowej rotacji wojsk. Jak donoszą agencje, planuje też zmniejszyć rangę swojego dowództwa w Europie. A Rosja wyciąga wnioski.
2: Oni się spodziewali redukcji wojsk amerykańskich, ale sposób, w jaki to jest realizowane, w takim chaosie, pozwala im wyciągać wniosek, że słabość, brak koordynacji, niepewność i brak zaufania potwierdzają słabnącą siłę Sojuszu Północnoatlantyckiego. A jeżeli tak rozumią to Rosjanie, otwiera się jeszcze bardziej okno możliwości do przetestowania NATO, tego, na ile został osłabiony właśnie taką chaotyczną polityką Pentagonu.
1: Mówi dr Agnieszka Bryc. Można dowiedzieć się wiele o tym, jak zadbać o swoje zdrowie. NFZ organizuje miesiąc zdrowia rodziny z okazji zbliżającego się Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca, mówi Rafał Stachlewski z Wielkopolskiego NFZ-u.
3: Uczestnicy będą mogli uzyskać informacje o bezpłatnych programach profilaktycznych, a także nauczyć się samobadania piersi i jąder za pomocą fantomów. Doradcy pokażą, jak ułożyć jadłospis dla całej rodziny.
1: Eksperci pomogą też założyć internetowe konto pacjenta i zainstalować mobilną aplikację Moje IKP. Miesiąc zdrowia rodziny potrwa do 23 czerwca. Szczegóły na stronie internetowej NFZ-u. Obowiązkowe chipowanie psów i kotów coraz bliżej. Sejm przyjął poprawki Senatu w tej sprawie. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek chipowania i rejestracji tych zwierząt. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta. Lech Poznań może dziś zapewnić sobie drugie z rzędu Mistrzostwo Polski, jeśli wygra na wyjeździe z Radomiakiem mecz o 20:15. We wczorajszych spotkaniach Korona Kielce wygrała z Widzewem Łódź 1-0, a Zagłębie Lubin przegrało z Pogonią Szczecin 0-1.
4: Zaglądamy na pogodowe doniesienia dla naszego regionu. Dzisiaj musimy przyzwyczaić się do większego zachmurzenia. Będą pojawiać się również przelotne opady deszczu. Na termometrach w granicach 14 stopni, ale będą też chwile z wyższymi temperaturami w okolicach godziny 13-14, będzie to nawet 17 stopni. Wiatr dzisiaj z kierunku południowego wieje ze średnią prędkością 15 km na godzinę. W porywach ta prędkość wzrasta do 25 km na godzinę. Zachmurzenie w granicach 94%, bez większych szans na słońce dzisiejszego dnia. I tak też będzie również dzisiejszego wieczoru. Najbliższa noc również z opadami deszczu. Jutro poranek zaczniemy pochmurno z opadami deszczu, ale w ciągu dnia powoli będzie się rozpogadzać. Termometry jutro na niższym poziomie temperatury w granicach 14-15 stopni. Kiedy będzie cieplej? Będzie cieplej, ale to już w przyszłym tygodniu. Od wtorku będą temperatury powoli rosnąć, tak aby w przyszły weekend pokazać takie bardziej letnie oblicze.
5: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
6: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: A cappuccino też za siódemkę?
4: Też.
8: A flat white?
4: Też.
8: A...
4: Też.

Smaczne ogórki z Tarnowca są w MPM w promocji tylko w piątek i sobotę po 4 zł za kilogram. Tak, ogórki z Tarnowca w MPM teraz 4 zł za kilo tylko w piątek i sobotę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł. Reklama.

Weekendowi klubowicze i ranni ptaszkowie. Na zegarze wybiła już godzina po 9:00 w kalendarzu. Sobota, 16 maja. Zaczynamy najlepszą część tygodnia w Trendy Radio. Przez najbliższe kilka godzin będę nakręcać Was pozytywną energią. Mamy maj i najgorętsze hity. Zostańcie ze mną do 14:00. Będziemy się wspólnie bawić i wspólnie cieszyć najlepszą muzyką w regionie. A na dzień dobry absolutny świeżak i premiera na ten weekend. Kaszmir i Ultra Love. Tylko w Trendy Radio.

Reklama. Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają. Reklama.

Trendy Radio, czas na kartkę z kalendarza i coś, bez czego żadna prawdziwa sobota nie może się obejść. Oczywiście świętujemy i składamy życzenia. 16 maja imieninowy stół ugina się przede wszystkim u trzech panów. Andrzej, Szymon oraz Adam. To dla Was dzisiaj lecą najgłośniejsze brawa i najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia i wiecznego weekendu. Ale nasz radiowy kalendarz kryje dzisiaj prawdziwe perełki, bo obok Adama świętuje też Adamina, a obok Andrzeja Jędrzej. Mało tego, jeśli znacie jakiegoś Brendana lub Konoratę, natychmiast łapcie za telefon, bo oni też mają dzisiaj swoje święto. Wszystkim solenizantom dedykujemy Tarzan Boy. Na antenie Trendy Radio. Bawmy się dzisiejszego dnia jak najlepiej.

0: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, klecie 70 naprzeciwko szkoły rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
2: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jak kości, więc po prostu urzekają.
3: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
0: Reklama.
5: Trendy Radio.
6: To trendy hity.
5: Wszechczasów.

Mam nadzieję, że kawa już wypita, a hity z naszych głośników obudziły Was na dobre dzisiejszego dnia. A jakie macie plany na tę majową sobotę? Dajcie znać, chętnie usłyszymy o najciekawszych planach, no i może podzielimy się nimi ze słuchaczami. Podpowiemy też coś dla innych. Czekam na Wasze wiadomości. Trendy Radio, lecimy z najlepszą muzyką w regionie, przenosimy się do lat 90. po genialny klasyk. Dziewczyny, podkręćcie głośniki i śpiewa La Strada, taka jestem. Panowie, posłuchajcie, jakie są dziewczyny.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na biznes w świetnej lokalizacji? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia plac w Januszkowicach, gmina Brzostek. Aż 33 ary utwardzonego terenu i 400 metrów kwadratowych zabudowań. Obiekt monitorowany z alarmem, gotowy do działania od zaraz. Na miejscu dostępny mieszalnik do betonu. Idealne miejsce pod działalność usługową, logistyczną, handlową lub magazynową. Co ważne, istnieje możliwość wykupu nieruchomości. Zapraszamy do rozmów przedsiębiorców szukających konkretnych rozwiązań. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 728 808 816.
0: Sąsiedzie, pęczek rzodkiewki prosto od Mirka z Małopolski jest teraz w

i w Małopolsce to wyjątkowo bliski temat. Mamy przecież pod bokiem setki kilometrów granic, których na co dzień pilnują dzielne funkcjonariuszki i funkcjonariusze. Dlatego prosto ze studia Trendy Radio wysyłamy gigantyczne pozdrowienia i podziękowania za Waszą ciężką, odpowiedzialną służbę. Życzymy spokojnych zmian, bezpiecznych patroli i zawsze udanych powrotów do domu. Jeżeli słuchacie nas teraz na posterunkach, w samochodach patrolowych albo odpoczywacie po nocnej służbie, podkręćcie głośniki. Ten muzyczny ładunek pozytywnej energii leci specjalnie dla Was. Odpalamy potężny beat. Gra Ice MCs.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 5 osób zatrzymanych po brutalnym pobiciu Ukraińców. Są wnioski o areszt. Będą dodatkowe pieniądze dla służb mundurowych spoza programu SAFE. Dzisiaj noc muzeów. W całym kraju wiele atrakcji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są wnioski o areszt i zarzuty dla dwóch podejrzanych o brutalne pobicie nastolatków z Ukrainy. Policja zatrzymała 5 osób. To Polacy w wieku od 15 do 18 lat. 3 nieletnich uczestników pobicia sąd umieścił w schronisku dla nieletnich. Nie wiemy jeszcze, jakie były motywy, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
2: Nie chcę przesądzać, bo to jest kwestia ustaleń, też przesłuchań śledczych, czy to brutalne pobicie było na tle narodowym.
1: Do zajścia doszło przed tygodniem na warszawskim Moście Świętokrzyskim. Polacy z użyciem niebezpiecznych narzędzi napadli 3 Ukraińców. Skatowali 16-letniego chłopaka, który z ciężkimi obrażeniami głowy trafił do szpitala. Napastnikom grozi 8 lat więzienia. Są ludzie w administracji Donalda Trumpa, którzy dostrzegają głupotę w odwołaniu rotacji brygady pancernej w Polsce. Ci ludzie próbują to naprawić, zapewnia Daniel Freit, były ambasador USA w Polsce. Jak dodał, sprawie pomaga zachowawczość reakcji polskich władz. A polskie władze dotąd utrzymują, że odwołanie przyjazdu rotacyjnej brygady do Polski nie wpłynie ostatecznie na liczebność amerykańskiego kontyngentu wynoszącego około 10 tysięcy żołnierzy. Miliardy złotych z Ministerstwa Obrony popłyną do służb mundurowych i na rozbudowę infrastruktury. Rząd przedstawił szczegóły planu B w sprawie wykorzystania pieniędzy z programu SAFE. Weto prezydenta Karola Nawrockiego uniemożliwiło przekazanie pieniędzy na cele inne niż przemysł obronny. Dlatego całość programu SAFE zostanie skierowana na wojsko, a pieniądze na służby i infrastrukturę zostaną wzięte z budżetu resortu obrony, mówi minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Przykładowo 100 borsuków, które chcieliśmy kupić z budżetu państwa, sfinansujemy teraz z pieniędzy sejfowych.
1: Z pieniędzy MON-u rząd chce kupić między innymi systemy antydronowe i śmigłowce dla Straży Granicznej, a także rozbudować drogi i kolej. Dziś noc muzeów. W całej Polsce możemy wziąć udział w specjalnych atrakcjach. To nie tylko zwiedzanie ekspozycji. Odbędą się też spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje, warsztaty, koncerty i festyny plenerowe. To już 22. edycja Nocy Muzeów. Biorą w nich udział także domy kultury i państwowe instytucje.
4: Sprawdzamy, jaka aura pogodowa towarzyszy nam w regionie, a region dzisiaj z dużym zachmurzeniem, z przelotnymi opadami deszczu, ale wciąż ciepło, bo na termometrach w najcieplejszym momencie dnia nawet do 17 stopni. Towarzyszy nam dzisiaj wiatr z kierunku południowego, który wieje ze średnią prędkością 15 km na godzinę. Na barometrach 1001-1002 hektopaskale może być po prostu lekko śpiąco dzisiejszego dnia, ale lekarstwem na to na pewno będzie Trendy Radio. Dzisiaj duże zachmurzenie, podobnie dzisiejsza noc i również większa część jutrzejszego dnia.
5: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
7: Halo Besko. Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą niedzielę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Besko, Bieszczadzka 11. Parking Delikatesów Centrum. Zapraszamy 17 maja od 18.
0: Reklama.

Trendy Radio, sprawdzamy, jak majowy weekend spędzają dzisiaj Krosnojazł, Sanok, Tarnów oraz Dębica i okoliczne miejscowości, bo przed nami magiczny wieczór. W całym regionie rusza wyczekiwana Noc Muzeów. Jeśli jesteście z Krosna, koniecznie wpadajcie do Muzeum Podkarpackiego, gdzie obok wystaw szkła czeka na Was kapitalny kiermasz sztuki i koncert jazzowy na dziedzińcu. W Sanoku natomiast nocne zwiedzanie zamku i wystaw Muzeum Historycznego połączono z pięknym świętem. Miasto hucznie obchodzi aż 660-lecie potwierdzenia praw miejskich w Jaśle. Pasjonaci technologii koniecznie muszą zameldować się w Generatorze Nauki Gen, gdzie czekają darmowe gry planszowe i nowoczesne pracownie 3D. Z kolei w Tarnowie impreza trwa na całego, aż w 21 różnych miejscach. W Dębicy, jeśli nie zdążyliście na wczorajszą grę miejską w Muzeum Regionalnym, dzisiaj możecie sprawdzić chociażby plenerowe ekspozycje historyczne. Gdziekolwiek dzisiaj jesteście, Trendy Radio nadaje najlepsze rytmy na tę sobotę. Zostawiam Was z doskonałą muzyczną nowością. Moti, Talk in the Morning.

0: Reklama. Mała armia Janosika w Rzeszowie. Już 17 maja o godzinie 16 wyjątkowe wydarzenie. Siódma największa góralska majówka. Na scenie niezwykły zespół dzieci i młodzieży, który zachwyca energią i porusza serca publiczności w całej Polsce. To jednak coś więcej niż koncert. To wydarzenie charytatywne. Cały dochód zostanie przeznaczony na rekolekcje młodzieżowe polaminowe. Nie przegap, najlepsza muzyka i emocje z Małą Armią Janosika na rzeszowskim Podpromiu. Bilety dostępne na stronie www.gotow.pl. Do zobaczenia w Rzeszowie!
1: Sąsiedzie, mamy coś wyjątkowego. Szparagi z lokalnego gospodarstwa w Brzostku są teraz w MPM w promocji tylko do środy. 5 zł za pęczek, 250 gramów. Tak, świeże szparagi prosto od rolnika kupisz teraz w MPM za 5 zł. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
0: Reklama.

0: Trend Radio, zaglądamy do naszego regionu. Tym razem zapraszamy na wystawę Zofia Stryjeńska między wiarą a obrzędem w Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Odwiedziło ją już ponad 4,5 tysiąca osób. Dla tych, którzy chcą jeszcze pełniej odkryć świat artystki nazywanej księżniczką polskiej sztuki, przygotowano bezpłatne oprowadzania kuratorskie. A o szczegółach Kamila Jasiak, kurator wystawy.
1: Powiemy troszkę więcej o samej kolekcji, o tym, w jaki sposób ten zbiór księdza Alojzego Franciszka Nosala znalazł się w Tarnowie i w naszym muzeum jako depozyt. Powiemy więcej o obrzędach namalowanych przez Zofię Stryjeńską, o strojach ludowych, które pięknie malowała, i o tańcach ludowych, które znakomicie potrafiła zatrzymać na obrazie. Oprowadzanie będzie ciekawe zarówno dla osób zainteresowanych folklorem, sztuką ludową, etnografią, ale przede wszystkim również dla osób zakochanych w malarstwie Zofii Stryjeńskiej, których jest bardzo dużo. Naszą wystawę odwiedziło już ponad 4 tysiące osób do tej pory. Są to nie tylko mieszkańcy Małopolski, ale ludzie z różnych stron Polski, a także z zagranicy. Bardzo nas to cieszy.
0: Sprawa jest o tyle pilna, że wystawa jest czynna tylko do końca dzisiejszego dnia. Wstęp na ekspozycję jest bezpłatny. Warto się wybrać.

Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.

0: Taka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Już 14 maja rozpoczyna się nowa gazetka promocyjna w marketach PSB Mrówka w Jaśle i Pilźnie. A w niej między innymi grill gazowy czteropalnikowy, tylko 799 zł. Kosa spalinowa Horx, już od 359 zł. Z aplikacją Moja Mrówka. Do ogrodu czekają kosiarki, węże, doniczki, zraszacze i meble ogrodowe. Huśtawka z moskitierą Ines za 999 zł. A zestaw dwóch leżaków ze stolikiem tylko 399 zł. Remontujesz? W gazetce farby, elektronarzędzia i myjka ciśnieniowa już od 599 zł. Wiertarko-wkrętarka z zestawem 117 elementów, tylko 169 zł. Rób zakupy i odbierz darmową maskotkę Mrówkę. Szczegóły w aplikacji Moja Mrówka. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A. Promocja trwa od 14 do 23 maja. Zapraszamy.
2: Sąsiedzie, sezon na lokalne warzywa w pełni. Legendarnie smaczne ogórki z Tarnowca są w MPM w promocji tylko w piątek i sobotę po 4 zł za kilogram. Tak, ogórki z Tarnowca w MPM teraz 4 zł za kilo tylko w piątek i sobotę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
3: Reklama.

0: Spędzamy wspólnie sobotni dzień. Jeżeli chcecie być jeszcze bliżej tego, co dzieje się w całym naszym regionie, mam dla Was małe zaproszenie. Koniecznie zajrzyjcie w przerwie między kawą a odpoczynkiem na naszą stronę internetową trendyradio.pl lub na radiowego Facebooka. Tam zawsze znajdziecie najświeższe i najciekawsze informacje z naszego regionu. Zostawcie lajka, napiszcie w komentarzu, skąd dzisiaj nas słuchacie i twórzcie ten program razem z nami. Czekamy na Was na ekranach smartfonów, a w głośnikach nie zwalniamy tempa. Sama przyjemność. El Canario z Lilu. Summer 99. No i takie miłe wspomnienia właśnie letnie. Niech nam się przypominają.
1: Muchachita, muchachita, bonita. Qué lindo mirar que tu tienes. Qué corazón que tu tienes.

0: projekty wprost zakazują czynności wypalania traw. Jest to m.in. ustawa o ochronie przyrody. Powinniśmy budować w społeczeństwie świadomość, że nie ma korzyści z wypalania traw. O zagrożeniach, jakie płyną z wypalania traw, mówi Wojciech Sobolak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Brzozowie.
1: Pożary traw szybko się rozprzestrzeniają, szczególnie w suchych i wiecznych warunkach. Największe niebezpieczeństwo dla podpalaczy bierze się z tego, że są to przypadki, w których nie jesteśmy w stanie do końca kontrolować takiego wypalania i ogień może bardzo szybko się rozprzestrzeniać na inne obiekty lub, co gorsze, spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, czy nawet zwierząt. Ponadto wypalanie to jedna z istotnych przyczyn zatruwania i tak już zanieczyszczonej atmosfery. Pożary takie wiążą się również z dostarczaniem do atmosfery tlenku węgla, tak zwanego czadu, oraz innych niebezpiecznych związków chemicznych.
0: Wypalanie traw jest niekorzystne dla środowiska i zdrowia publicznego.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Minister obrony spotka się z najwyższym wojskowym doradcą Trumpa. W Londynie prawica zapowiedziała na dziś masowe antyrządowe demonstracje. Projekt Warszawa i Warta Zawiercie szykują się do dzisiejszych meczów siatkarskiego Final Four Ligi Mistrzów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. A zaczynamy od reakcji polskich władz i wojska na informacje o tym, że Amerykanie nie przyślą do Polski 4000 żołnierzy brygady pancernej. Resort obrony i szef sztabu generalnego Wojska Polskiego mają za kilka dni rozmawiać z Amerykanami o wojskach USA w Polsce. W środę odbędzie się spotkanie ministra obrony z wysokiej rangi amerykańskim generałem Danem Kaneem, doradcą wojskowym Donalda Trumpa. Z kolei szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła spotka się z dowódcą wojsk USA w Europie Aleksusem Grinkiewiczem. Nawet 100 tysięcy osób może dziś wziąć udział w prawicowych demonstracjach przeciwko rządom Keira Starmera. Zjednocz Królestwo, zjednocz Zachód. To hasło marszu w Londynie. Presja na brytyjskiego premiera wzrosła po tym, jak z rządu odeszło kilku ministrów. Keir Starmer zamierza jednak zapobiec manifestacjom.
2: Rząd Partii Pracy uniemożliwi agitatorom skrajnej prawicy przyjazd do Wielkiej Brytanii na to wydarzenie, ponieważ nie pozwolimy tym ludziom przyjechać do naszego państwa i szerzyć nienawiści na naszych ulicach.
1: Ostatnie wybory samorządowe były wyjątkowo nieudane dla rządzącej Partii Pracy. Kolejny ukraiński atak na rosyjskie zakłady przemysłowe. Płoną zakłady chemiczne w Niwonnomysku na południu Rosji. Produkują związki chemiczne m.in. na potrzeby wojny z Ukrainą. W Turynie zaczyna się Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów z udziałem dwóch polskich drużyn. Pierwszy do rywalizacji w półfinale o 17:00 przystąpi Projekt Warszawa. Rywalem stołecznego zespołu obrońca tytułu Perugia, mówi trener drużyny z Warszawy Kamil Nalepka.
3: Staramy się przysłowiowo nie pompować za bardzo balonika. Staramy się do tego meczu przygotować jak do każdego innego. Mamy super doświadczenie, bardzo ciężkie doświadczenie z Ligą Mistrzów w tym sezonie. Playoffy z Trentino, ćwierćfinał z Lublinem. Myślę, że nas bardzo dobrze zahartowało na to, co się tutaj wydarzy teraz ten weekend na hali. Liczę, że doświadczeni zawodnicy pociągną tych młodych.
1: Drugi półfinał o 20:30, a zagrają w nim Warta Zawiercie i Zirat Bankasi Ankara.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na biznes w świetnej lokalizacji? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia plac w Januszkowicach, gmina Brzostek. Aż 33 ary utwardzonego terenu i 400 metrów kwadratowych zabudowań. Obiekt monitorowany z alarmem, gotowy do działania od zaraz. Na miejscu dostępny mieszalnik do betonu. Idealne miejsce pod działalność usługową, logistyczną, handlową lub magazynową. Co ważne, istnieje możliwość wykupu nieruchomości. Zapraszamy do rozmów przedsiębiorców szukających konkretnych rozwiązań. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 728 808 816.
2: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Halo Besko. Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą niedzielę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Besko, Bieszczadzka 11. Parking Delikatesów Centrum. Zapraszamy 17 maja od 18.
11: Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko. Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla Ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz w punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
12: Sąsiedzie, pęczek rzodkiewki prosto od Mirka z Małopolski jest teraz w MPM w super cenie. Tylko do środy 1 zł 50 za pęczek. Tak, chrupiąca rzodkiewka do kanapek i sałatek w MPM. Teraz 1,50 zł za pęczek tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
0: Reklama.
13: Trend Radio 95 i 2FM.

Trendy Radio, czas na zasłużony sobotni oddech, chciałoby się powiedzieć, bo za nami oficjalny maraton z egzaminami ósmoklasisty, a nasi maturzyści wciąż jeszcze walczą o jak najlepsze wyniki. Dlatego bez względu na to, czy sprawdzaliście już arkusze w internecie, czy wciąż powtarzacie materiał do kolejnych egzaminów, dzisiaj odcinamy się od stresu. Należy Wam się chwila kompleksowego luzu w ten majowy weekend. Wyrzućcie na chwilę książki w kąt, podkręćcie głośniki i po prostu ładujcie baterie razem z nami. Trendy Radio gra dla Was najlepsze hity na tę sobotę i na ten sobotni odpoczynek.

Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl. Mała armia Janosika w Rzeszowie. Już 17 maja o godzinie 16 wyjątkowe wydarzenie. Siódma największa góralska majówka. Na scenie niezwykły zespół dzieci i młodzieży, który zachwyca energią i porusza serca publiczności w całej Polsce. To jednak coś więcej niż koncert. To wydarzenie charytatywne. Cały dochód zostanie przeznaczony na rekolekcje młodzieżowe polaminowe. Nie przegap, najlepsza muzyka i emocje z Małą Armią Janosika na rzeszowskim Podpromiu. Bilety dostępne na stronie www.gotow.pl. Do zobaczenia w Rzeszowie. Reklama.

0: Zaglądamy do gminy Brzozów, która planuje uzbrojenie oraz większą dostępność terenu strefy ekonomicznej. Obecnie powstaje tam nowa droga gminna prowadząca bezpośrednio do terenów inwestycyjnych. Inwestycja obejmuje także przebudowę dwóch skrzyżowań i zjazdów z drogi powiatowej. Teren zostanie w pełni uzbrojony w sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć kanalizacji deszczowej. W ramach robót powstanie nowoczesny kanał technologiczny. A o szczegółach Szymon Stapiński, burmistrz Brzozowa.
1: Jesteśmy już na etapie kończącym działania związane z projektowaniem. Czekamy już teraz tylko na decyzję z RIT i myślę, że w miesiącu lipcu, miesiącu sierpniu będziemy mogli startować z realizacją tego zadania. Jest to zadanie bardzo duże, bo blisko 16 milionów, ponad 16 milionów złotych. Uzbrajamy blisko 30 hektarów terenów inwestycyjnych, w tym 8 hektarów posiada gmina Brzozów, więc na pewno to jest inwestycja bardzo potrzebna, bo też bierzemy pod uwagę nasze wysokie bezrobocie, więc ta strefa już powinna być rzeczywiście dużo, dużo wcześniej wykonana.
0: Całkowity obszar brzozowskiej podstrefy ekonomicznej docelowo obejmie 30 hektarów.

0: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Sąsiedzie, mamy coś wyjątkowego. Szparagi z lokalnego gospodarstwa w Brzostku są teraz w MPM w promocji tylko do środy. 5 zł za pęczek, 250 gramów. Tak, świeże szparagi prosto od rolnika kupisz teraz w MPM za 5 zł. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
0: Reklama.

0: Trendy Weekend w Trendy Radio.
1: Trendy Radio, patrzymy już w stronę urlopów i odpowiadamy na Wasze gorące pytania. Czy tegoroczne wakacje będą droższe? Niestety tak. Przez rosnące ceny paliwa lotniczego linie lotnicze tną siatki połączeń, a niektóre wprowadzają nawet dopłaty do kupionych już biletów. Spokojnie jednak, loty będą, ale żeby nie przepłacić, eksperci radzą: rezerwujcie z wyprzedzeniem, polujcie na loty w środku tygodnia albo pomyślcie o urlopie bliżej domu, na przykład nad naszym pięknym polskim morzem, może w Bieszczadach, a może w góry. Polecamy eksplorację naszego pięknego regionu. Ten wakacyjnie jest zdecydowanie bardzo, bardzo atrakcyjny. No to przenosimy się do naszego regionu z najlepszą muzyką. Gramy specjalnie dla Was w ten weekendowy czas.

0: przestraszona tym rozszerzeniem z polskiego, bo nie czułam się w ogóle przygotowana na to. No, nie spóźnić się i nie zapomnieć tych długopisów. Najgorsze.
1: Musimy się nie stresować.
0: Tak, najgorszy jest ten stres i wcale nie jest taka trudna.
2: Były to takie czasy, że praktycznie siedziało się w domu i uczyło zdalnie i to było bardzo uciążliwe, jeżeli chodzi z perspektywy czasu. Podchodząc pierwszy raz do matury z języka polskiego, było bardzo ciężko, nie jestem humanistyczną głową, więc pamiętam to bardzo ciężko, że było mi.
3: Większość studentów zgodnie twierdzi, że choć matura wydawała się najtrudniejszą rzeczą na świecie, z perspektywy czasu wspominają ją z uśmiechem. I wcale okazuje się to być nie najtrudniejszym egzaminem. Potwierdzam.
4: Trend Radio. Trend Radio. To trendy, hity. Wszechczasy.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Deszczowy weekend niż genueński zepsuje nam pogodę na kilka dni. Cztery polskie satelity wojskowe są już w pełni gotowe do pracy. W Tatrach zaczyna się remont drogi nadmorskie Oko. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przed nami bardzo deszczowy czas, a to z powodu niżu genueńskiego. W kolejnych dniach lokalnie może dochodzić do podtopień. Niż kieruje się do nas z południowego zachodu, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
2: Przez południe, po centrum, po północ Polski. No i faktycznie przyniesie lokalnie intensywne opady deszczu. Do tego porywy wiatru do 80 km na godzinę, burze i lokalnie opady gradu.
1: Lokalne ulewy nie poprawią wcale sytuacji z suszą hydrologiczną, bo opady szybko spłyną do rzek i kanalizacji, a nie głęboko w ziemię. Wojsko odebrało symboliczne klucze do systemu satelitów rozpoznawczych. Na orbicie są już cztery wojskowe satelity, są w pełni zdolne operacyjnie. Do końca roku Polska wyśle w kosmos kolejnych pięć satelitów. Będą z dużą dokładnością obserwować Ziemię, zbierać dane i obraz w dzień, w nocy, bez względu na pogodę. Celem może być obserwacja baz wojskowych w Rosji, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
3: Obrazowanie satelitarne z punktu widzenia wojska to przygotowanie do zbudowania świadomości sytuacyjnej, jak wygląda ewentualne zagrożenie. Po to, żebyśmy mogli dzień po dniu, godzina po godzinie mieć świeże informacje, jak wygląda nasze otoczenie.
1: System satelitów uzyskał pełną gotowość w rekordowym czasie 12 miesięcy. Będą utrudnienia dla turystów w Tatrach. Od poniedziałku drogowcy zamykają drogę do Morskiego Oka. Rozpocznie się remont jezdni, który potrwa prawie miesiąc. Prace będą prowadzone etapami, mówi Tomasz Zając, przewodnik Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: Od najbliższego poniedziałku, 18 maja, nie będą kursowały e-busy, nie będą jeździły konie do Morskiego Oka. To jest ten pierwszy tydzień prac. Natomiast po weekendzie tu już będą większe utrudnienia. Będzie zamknięta całkowicie, łącznie z pieszymi, droga na odcinku Łysa Polana, Wodogrzmoty, Mickiewicza.
1: Do Morskiego Oka będzie można dojść szlakiem z wierzchu Porońca przez Rusinową Polanę, ale to trasa dłuższa o 2 godziny od standardowej drogi z Palenicy Białczańskiej. W Anglii dziś piłkarskie święto, finał krajowego pucharu. Chelsea-Londyn zagra z Manchesterem City. Mecz oczywiście na Wembley, początek o 16.
5: Oglądamy na pogodowe doniesienia dla naszego regionu. Niestety region dzisiaj pochmurny z przelotnymi opadami deszczu. Te w całym regionie będą nam dzisiaj towarzyszyć do końca dnia, ale i noc ma być pochmurna i nadal mają utrzymywać się przelotne opady deszczu. Jutro również więcej pochmurnego do nieba i przelotnych opadów deszczu. Natomiast pod koniec niedzielnego dnia zacznie się powoli rozpogadzać i więcej pogodnego nieba. Przyszły tydzień stopniowo będą również podnosić się temperatury. Już we wtorek w granicach 18 stopni. Najchłodniejszy będzie poniedziałek, bo wtedy na termometrach, tak jak i jutro, w granicach 14 stopni.
0: Reklama.
6: Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: Reklama.
12: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
5: Południe już za nami, a weekend dopiero się rozkręca. Jeśli jedziecie właśnie samochodem, noga z gazu. Uważajcie, dbajcie o siebie na drogach. Pomóc w tym może aplikacja Janosik, gdzie również znajdziecie Trendy Radio i wtedy noga z gazu, a głośniki mocniej. No, Trendy Radio wie, jak się dobrze i bezpiecznie podróżuje. Warto z nami zostać, warto nas posłuchać. No a muzyka, sama pomoże Wam przejechać jak największe odległości w najlepszym muzycznym towarzystwie. Purple Disco Machine in the Dark. Coś ode mnie na dobrą podróż.

0: Reklama. Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
1: Mamy quady dla każdego.
0: Zapraszamy.
2: Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
0: Reklama.

0: Dzisiaj noc muzeów. No, o niej też wspominaliśmy, ale też propozycja od nas, gdzie można by dzisiejszy wieczór spędzić. W Muzeum Ziemi Pieckiej, które zachęca do udziału w tegorocznej nocy muzeów, podczas której na uczestników czekać będą wizyta w klasztorze ojców franciszkanów, koncert Two Faces Project, poezja śpiewana, spotyka rockowych bardów, wernisaż wystawy malarstwa Marii Wnęk, otwarcie wystawy mundurów z kolekcji Andrzeja Cetnarowicza, zwiedzanie z przewodnikiem domu z basztą, Baszty Kowalskiej i Kromerówki, spacery w towarzystwie bieckich katów. Jak słychać, atrakcji co niemiara. A o szczegółach Aleksandra Wańczyk, adiunktka Muzeum Ziemi Pieckiej.
1: Tegoroczna Międzynarodowa Noc Muzeów odbędzie się 16 maja. Do Biecza zapraszamy Państwa od godziny 16 do ostatniego muzealnego gościa, czyli plus minus północy. Czeka na nas oprowadzanie po klasztorze franciszkanów, oprowadzania kuratorskie, spacery i wyjątkowy koncert rockowych bardów. Oprócz tego będzie możliwość zwiedzenia wszystkich naszych obiektów, wspięcia się na wieżę widokową i przede wszystkim mnóstwo dobrej zabawy. Otworzymy aż dwie nowe wystawy czasowe, zatem nie może Państwa zabraknąć. Pełny program udostępniamy na stronie internetowej i muzealnym Facebooku. Wstęp oczywiście wolny. Serdecznie zapraszamy.
0: Wydarzenie odbędzie się dzisiaj i rozpocznie się o godzinie 16:00.

0: Reklama.
1: Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
2: Halo Besko. Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą niedzielę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Besko, Bieszczadzka 11. Parking Delikatesów Centrum. Zapraszamy 17 maja od 18.
3: Sąsiedzie, sezon na lokalne warzywa w pełni. Legendarnie smaczne ogórki z Tarnowca są w MPM w promocji tylko w piątek i sobotę po 4 zł za kilogram. Tak, ogórki z Tarnowca w MPM teraz 4 zł za kilo tylko w piątek i sobotę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
0: Reklama.
4: Trendy Weekend w Trendy Radio.
5: You met me in LES playing pool. You held the copper cup as he chugged that Mexican mule. Recognized danger, still fell in love like a fool, 'cause it was worth the risk. You're the exception, you weren't the rule.

Trendy Radio zapraszam do tanecznego wehikułu czasu i powrotu do pięknych lat 90. Przed nami formacja Sequential One, ale czy wiecie, kto tak naprawdę stał za tym szyldem? Głównym mózgiem, kompozytorem i producentem tego projektu był zaledwie 20-kilkuletni chłopak, który parę lat później stworzył mega hit 9PM i podbił planetę jako ATB. To właśnie w domowym studiu ATB narodził się ten surowy, niesamowicie energetyczny beat. Posłuchajcie, jak brzmiały jego klubowe początki. Oto absolutny ogień z 1997 roku, Sequential One i My Love Is Hot. Dance.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na biznes w świetnej lokalizacji? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia plac w Januszkowicach, gmina Brzostek. Aż 33 ary utwardzonego terenu i 400 metrów kwadratowych zabudowań. Obiekt monitorowany z alarmem, gotowy do działania od zaraz. Na miejscu dostępny mieszalnik do betonu. Idealne miejsce pod działalność usługową, logistyczną, handlową lub magazynową. Co ważne, istnieje możliwość wykupu nieruchomości. Zapraszamy do rozmów przedsiębiorców szukających konkretnych rozwiązań. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 728 808 816.
2: Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają.
0: Reklama. Trendy Weekend w

0: Zaglądamy do naszego regionu, tym razem do gminy Jasło, która realizuje szeroko zakrojone projekty modernizacji i rozbudowy oświetlenia drogowego, mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz redukcję kosztów energii elektrycznej. W planach uwzględniono m.in. budowę kablowych linii oświetleniowych w pasach dróg gminnych oraz montaż stanowisk słupowych. W tym roku także zaplanowano takie inwestycje, a o nich Ewa Majewska, zastępca wójta gminy Jasło.
1: Rozbudowa oświetlenia drogowego to również bardzo ważna kategoria inwestycji w kontekście poprawy bezpieczeństwa w ruchu pieszych. Oświetlenie drogowe rozbudowujemy od kilku lat. Tak naprawdę w ostatnich latach każda z miejscowości, a przypomnę, że mamy 18 miejscowości na terenie gminy Jasło, 17 sołectw, zyskała nowe punkty oświetleniowe.
0: Na rozbudowę oświetlenia gmina w tym roku zaplanowała 500 tysięcy złotych.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Co dalej z amerykańskimi wojskami w Polsce? Mamy komentarze polityków. 7% skontrolowanych ubrań i biżuterii ma niebezpieczną chemię. Miłośnicy Eurowizji, szykujcie się na wieczór. Dziś finał międzynarodowego konkursu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Politycy komentują zamieszanie ze wstrzymaniem rotacji części wojsk amerykańskich do Polski. Informacje o tym, że USA odwoła wysłanie 4000 żołnierzy, nie są sprawdzone, twierdzi Alvin Gajadur z Kancelarii Prezydenta.
2: Dopiero jak będzie do końca wiadomo, o co chodzi, to wtedy strona Kancelarii Prezydenta będzie mogła się zaangażować w negocjacje, w rozmowy ze stroną amerykańską.
1: Wierzę w to, że Trump wcale nie chce wycofać sił USA z Polski, komentuje Marek Borowski z Koalicji Obywatelskiej.
3: Mimo wszystkich zastrzeżeń do deklaracji Trumpa, które raz są wycofywane i tak dalej, uważam, że jego deklaracje dotyczące obecności wojsk amerykańskich w Polsce były serio, były publicznie, więc wydaje mi się, że to było trochę poza nim.
1: Pentagon dotąd nie przedstawił pełnych wyjaśnień dotyczących powodów decyzji o odwołaniu wysłania 4000 żołnierzy do Polski. Biżuteria i ubrania mogą być skażone chemicznie, ostrzega UOKiK. W 7% towarów skontrolowanych w ubiegłym roku wykryto przekroczenie dopuszczalnej zawartości niebezpiecznych substancji, w tym kadmu i ołowiu. Substancje te należą do metali ciężkich, które łatwo kumulują się w organizmie człowieka, mogą wywoływać nawet nowotwory. Sprzedaż niektórych produktów została zakazana. Kontrole zawartości niebezpiecznych substancji chemicznych odbywają się cyklicznie. Dziś wieczorem wielki finał konkursu piosenki Eurowizji. Na scenie w Wiedniu zaśpiewają reprezentanci 25 krajów, wśród nich Polka. Alicja Szemplińska zaprezentuje utwór pod tytułem Prey. José Mourinho na 99,9% zostanie ponownie trenerem piłkarzy Realu Madryt, donoszą hiszpańskie media. Portugalskie piszą, że nie przedłuży kontraktu z obecnym klubem Benficą Lizbona. Mourinho the Special One to jeden z najbardziej charyzmatycznych trenerów w futbolu, jeden z bardziej utytułowanych. Prowadził już Królewskich w latach 2010-13. Odchodził w niełasce i w konflikcie z legendarnym bramkarzem zespołu Ikerem Casillasem. Niektóre kluby mnie kochają, w Hiszpanii jest inaczej. Niektórzy mnie nienawidzą, mówił na odchodne.
4: Dzisiaj przede wszystkim w regionie pochmurno, bo zachmurzenie ponad 98%, do tego przelotne opady deszczu, a na termometrach w granicach 15-16 stopni. Noc najbliższa, temperatury będą oscylować w granicach 8-9 kresek, będzie również pochmurno i będą pojawiać się przelotne opady deszczu. Jutro maksymalnie do 14 stopni. Te odczuwalne temperatury będą niższe niż wskazywane przez termometry, bo jutro również powieje z kierunku północnego. I ten północny wiatr zdecydowanie będzie ochładzał powietrze. Zmieni się aura pogodowa na nieco chłodniejszą. Również w poniedziałek takie chłodniejsze chwile, ale już od wtorku będzie coraz cieplej, a końcówka tygodnia z prawdziwie niemalże letnimi temperaturami.
5: Reklama. Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Szkoły Szyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas, Szkoły Szyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glas. Profesjonalizm w każdym detalu.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

Licznik Trendy Radio kręci się dzisiaj wyłącznie wokół dobrego humoru. Mam nadzieję, że gdziekolwiek mnie teraz słuchacie, w samochodzie, w ogrodzie czy przy porządnej kawie, czujecie już ten pełny weekendowy luz. Zostawcie na boku wszystkie codzienne troski, bo przed nami jeszcze mnóstwo genialnej muzyki i energii, która zostanie z Wami na resztę dnia. Łapiemy chwilę i zostajemy na 101,9 i 95,2 FM. Lecimy dalej z najlepszymi hitami w regionie. A tym razem kapitalne, pulsujące brzmienie od Jay-Z.

0: Reklama. Mała Armia Janosika w Rzeszowie. Już 17 maja o godzinie 16 wyjątkowe wydarzenie. Siódma największa góralska majówka. Na scenie niezwykły zespół dzieci i młodzieży, który zachwyca energią i porusza serca publiczności w całej Polsce. To jednak coś więcej niż koncert. To wydarzenie charytatywne. Cały dochód zostanie przeznaczony na rekolekcje młodzieżowe polaminowe. Nie przegap, najlepsza muzyka i emocje z Małą Armią Janosika na rzeszowskim Podpromiu. Bilety dostępne na stronie www.gotow.pl. Do zobaczenia w Rzeszowie!
1: Sąsiedzie, pęczek rzodkiewki prosto od Mirka z Małopolski jest teraz w MPM w super cenie. Tylko do środy 1 zł 50 za pęczek. Tak, chrupiąca rzodkiewka do kanapek i sałatek w MPM. Teraz 1,50 zł za pęczek tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
0: Reklama.

0: Zaglądamy do gminy Sanok, która otrzymała 625 tysięcy złotych dofinansowania na realizację zadania Start dla Kultury, modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Sanok. Realizacja inwestycji została zaplanowana na lata 2026-2028. W tym czasie przeprowadzona zostanie modernizacja wiejskich domów kultury w miejscowościach Lanin, Kłomcza, Jędruszkowce, a także doposażona zostanie sala balowa w Raczkowej. A o szczegółach Paweł Wdowiak, wójt gminy Sanok.
1: Poprawa jakości estetyki, standardu we wszystkich naszych domach kultury. Staramy się podnieść ten standard, aby te obiekty wyglądały odpowiednio do dzisiejszych czasów, aby wynajmujący mieli ten komfort jakby użytkowania bardzo pozytywny.
0: Całkowita wartość zadania opiewa na ponad 900 tysięcy złotych.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Halo Besko, kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą niedzielę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Besko, Bieszczadzka 11. Parking Delikatesów Centrum. Zapraszamy 17 maja od 18.
0: Reklama.
1: Trendy Małopolska i Podkarpacie.

0: A teraz informacja dla wszystkich, którzy chcieliby się wybrać jutro o godzinie 16 do Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego pod Promie w Rzeszowie na siódmą największą góralską majówkę z Małą Armią Janosika. Wydarzenie ma charakter charytatywny. Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na organizację rekolekcji ewangelizacyjnych Pole Minowe 3.0, nowoczesnej formy rekolekcji szkolnych dla uczniów szkół średnich z diecezji rzeszowskiej. A o szczegółach ksiądz Mateusz Lachmanek, duszpasterz młodzieży diecezji rzeszowskiej.
1: To jest koncert nazwany siódmą największą góralską majówką z Małą Armią Janosika, dlatego że Mała Armia Janosika właśnie organizuje tego typu koncerty. No a w tym roku udało się zaprosić ich do Rzeszowa. I ten koncert ma wyjątkowy charakter z dwóch względów. Po pierwsze, jest to koncert z okazji 106. rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II, naszego papieża, naszego rodaka. I chcemy w ten sposób uczcić pamięć o nim. A po drugie, jest to koncert charytatywny. Uczestnictwo w tym koncercie równa się wsparciu różnych inicjatyw diecezjalnego duszpasterstwa młodzieży. A tak naprawdę szczególnie chodzi o rekolekcje poleminowe. To są rekolekcje dla uczniów szkół średnich z Rzeszowa i z okolic.
0: Wydarzenie muzyczne i duchowe organizowane jest przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej.

Zegarek nie kłamie, zbliża się 14. To były genialne godziny razem z wami. Dziękuję za każdą wiadomość i wspólnie spędzony czas. Ja już uciekam ładować baterie na resztę weekendu, ale absolutnie nie przełączajcie odbiorników. Trendy Radio zostaje z wami najlepsza muzyka w regionie i dawka energii, która będzie z wami przez wszystkie nadchodzące dni, a ja specjalnie dla was jutro ponownie będę tutaj na stanowisku i będę przygotowywać najlepszą muzykę, no i sporo informacji z regionu. Do usłyszenia!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Szczątki rosyjskiej rakiety będą spadać na ziemię, mogą spaść i w Polsce. Granica z Białorusią szczelna, przemytnicy skupili się na granicy z Litwą. W tej dyscyplinie jesteśmy potęgą. Dwa polskie kluby grają dziś w półfinałach siatkarskiej Ligi Mistrzów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska Agencja Kosmiczna ostrzega przed szczątkami rosyjskiej rakiety. Spadnie najprawdopodobniej w Afryce, ale eksperci nie wykluczają, że fragmenty mogą spaść do Polski. Mówi Rafał Grabiański z portalu urania.pl.
2: Szanse na to, że spadnie tutaj na teren Polski są bardzo małe, no ale nie są zerowe. Najczęściej są to fragmenty ciśnieniowych zbiorników, które są z natury tak budowane, żeby wytrzymały wysokie ciśnienie od wewnątrz. No i przez to, że są w ten sposób budowane, to one często właśnie potrafią taki lot atmosferyczny przetrwać.
1: Wśród potencjalnych obszarów wymieniane są wschodnie rejony Polski. Granica z Białorusią jest szczelna, ale problem nielegalnych migracji nie zniknął. Rząd chwali się, że dzięki zabezpieczeniom od początku roku nikomu nie udało się bezprawnie przedostać przez polsko-białoruską granicę. Przekroczenia odbywają się w innych miejscach, mówi komendant Straży Granicznej generał Robert Bagan.
3: Strumień migracyjny przesunął się na granicę polsko-litewską i tam identyfikujemy również osoby, które chcą przewozić migrantów dalej na zachód Europy. Tylko w roku bieżącym zatrzymaliśmy 70 takich przemytników.
1: 42 trafiło do tymczasowych aresztów. Dzisiaj noc muzeów. W całej Polsce możemy wziąć udział w specjalnych atrakcjach. To nie tylko zwiedzanie ekspozycji. Odbędą się też spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje i koncerty. Będzie też sportowy siatkarski wieczór. Dwa polskie zespoły szykują się do gry w Final Four Ligi Mistrzów. Turniej finałowy odbywa się w Turynie. PGE Projekt Warszawa zagra z Perugią, a Aluron CMC Warta zawiercie z tureckim Ziraatem Ankara. Mówi środkowy Warty Mateusz Bieniek.
4: Najbardziej się cieszę z tego, że drugi rok z rzędu po prostu jesteśmy w tej najlepszej czwórce Europy, bo to pokazuje, że ta strategia, którą klub obrał kilka lat temu, jest po prostu skuteczna.
1: W ubiegłym roku Warta weszła do finału, przegrała z Perugią, tą samą, z którą zagra dziś w półfinale Projekt Warszawa. O 17:00 Projekt Perugia, o 23:00 Warta Zirat. I jeszcze gorący news z ostatniej chwili. Po tym sezonie Robert Lewandowski odejdzie z Barcelony, właśnie to ogłosił.
5: Zaglądamy do naszego regionu, a ten dzisiaj pochmurny, deszczowy. Krosno, Jasło, Sanok, Dębica, Gorlice, Tarnów bez wyjątku, z większą ilością chmur niż rozjaśnień. I tak niestety pozostanie do końca dnia i również najbliższa noc bardzo pochmurna i również jeszcze będą towarzyszyć nam przelotne opady deszczu. Kiedy lepiej? Lepiej od wtorku, bo wtedy też zacznie się podnosić temperatura powyżej 18 stopni, a koniec nadchodzącego tygodnia to temperatury nawet powyżej 22-23 stopni. Więc jeżeli chłodniej, to tylko dzisiaj, jutro, a później będzie tylko lepiej.
0: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja. Podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka?

0: Wartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Sąsiedzie, mamy coś wyjątkowego. Szparagi z lokalnego gospodarstwa w Brzostku są teraz w MPM w promocji tylko do środy. 5 zł za pęczek, 250 gramów. Tak, świeże szparagi prosto od rolnika kupisz teraz w MPM za 5 zł. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
4: Reklama.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, i ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

Reklama. Już 14 maja rozpoczyna się nowa gazetka promocyjna w marketach PSB Mrówka w Jaśle i Pilźnie. A w niej między innymi grill gazowy czteropalnikowy, tylko 799 zł. Kosa spalinowa Horts, już od 359 zł. Z aplikacją Moja Mrówka. Do ogrodu czekają kosiarki, węże, doniczki, zraszacze i meble ogrodowe. Huśtawka z moskitierą Ines za 999 zł. A zestaw dwóch leżaków ze stolikiem tylko 399 zł. Remontujesz? W gazetce farby, elektronarzędzia i myjka ciśnieniowa już od 599 zł. Wiertarko-wkrętarka z zestawem 117 elementów, tylko 169 zł. Rób zakupy i odbierz darmową maskotkę Mrówkę. Szczegóły w aplikacji Moja Mrówka. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A. Promocja trwa od 14 do 23 maja. Zapraszamy. Reklama.

0: Reklama. Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889-788-870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
1: Mamy quady dla każdego.
0: Zapraszamy.
2: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
0: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Politycy uspokajają po doniesieniach o wstrzymaniu przyjazdu amerykańskich żołnierzy. Dziś noc muzeów. W całej Polsce czekają nas ciekawe atrakcje. Czeska policja znalazła skradzioną relikwię, czaszkę świętej Zdzisławy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Politycy uspokajają po doniesieniach o ograniczeniu obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Agencja Reutera podała, że Pentagon anulował planowaną rotację około 4000 żołnierzy do Polski. CNN twierdzi, że to część szerszych działań mających zmniejszyć liczbę amerykańskich wojsk w Europie. Jak rządzący podchodzą do tych informacji? Sprawę śledzi Grzegorz Kozioł.
2: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w środę odbędzie rozmowę z generałem Danem Kainem, który ma złożyć wizytę w Warszawie. Jest on przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA, jednym z najważniejszych doradców prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w kwestiach wojskowych. Wcześniej szef MON-u tak komentował doniesienia amerykańskich mediów.
3: Zmiany, które następują i reorganizacje, która prowadzi administracja amerykańska, mogą wpływać na rodzaj wojsk czy miejsce dyslokacji w Europie. Ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
2: Warto dodać, że od poniedziałku w Stanach Zjednoczonych przebywać będą wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Ich zadaniem będzie prowadzenie rozmów oraz przedstawienie polskiego stanowiska w tej sprawie.
1: Szczegółowe informacje w sprawie relokacji amerykańskich żołnierzy posiada Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, powiedziała doradczyni prezydenta Barbara Socha. Zadeklarowała także wsparcie przez BBN działań Ministerstwa Obrony w tej sprawie. Dziś noc muzeów. W całej Polsce będzie wiele atrakcji. W warszawskim Centrum Nauki Kopernik filmowe efekty specjalne, mówi rzeczniczka centrum Katarzyna Nowicka.
4: Będzie można zobaczyć, jak powstają różnego rodzaju efekty pirotechniczne. Będzie sporo płomieni. Rozstawimy teleskopy i będzie można spojrzeć w niebo.
1: O ile tylko nie będzie na niebie za dużo chmur. W Czechach skradziono relikwię, czaszkę świętej Zdzisławy z miejscowości Jablonne. Sprawca nie zgadzał się na wystawianie jej w kościele, chciał ją pochować. Zdążył już zalać czaszkę betonem. Za zniszczenie mienia i kradzież grozi mu do 8 lat więzienia. Święta Zdzisława z Lembarku żyła w XIII wieku, opiekowała się chorymi, według kościelnych przekazów miała moc uzdrawiania.
5: Dzisiaj pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, na termometrach w granicach 15-16 stopni, na barometrach 1002 hektopaskale. Biometr dzisiejszego dnia mamy niekorzystny. Najbliższa noc to temperatury w granicach 9 kreski. Jutro w ciągu dnia pojawiać się będą przede wszystkim chmury. Mogą wciąż pojawiać się przelotne opady deszczu, ale uwaga, będzie też chłodniej, bo na termometrach jutro maksymalnie 12-13 stopni. Będzie jutro również towarzyszył nam wiatr z kierunku północnego. Będzie to chłodny wiatr, który powieje ze średnią prędkością 25 km na godzinę.
0: Reklama.

Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Halo Besko. Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą niedzielę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Besko, Bieszczacka 11. Parking Delikatesów Centrum. Zapraszamy 17 maja od 18. Reklam.

0: Reklama. Mała armia Janosika w Rzeszowie. Już 17 maja o godzinie 16 wyjątkowe wydarzenie. Siódma największa góralska majówka. Na scenie niezwykły zespół dzieci i młodzieży, który zachwyca energią i porusza serca publiczności w całej Polsce. To jednak coś więcej niż koncert. To wydarzenie charytatywne. Cały dochód zostanie przeznaczony na rekolekcje młodzieżowe polaminowe. Nie przegap, najlepsza muzyka i emocje z Małą Armią Janosika na rzeszowskim Podpromiu. Bilety dostępne na stronie www.gotow.pl. Do zobaczenia w Rzeszowie. Reklama.
1: Trendy Weekend w Trend Radio.

0: Reklama. Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Skołyszyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas, Skołyszyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glass. Profesjonalizm w każdym detalu.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Halo Besko, kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą niedzielę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Besko, Bieszczadzka 11. Parking Delikatesów Centrum. Zapraszamy 17 maja od 18.
0: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Dwa polskie kluby walczą o awans do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polskie władze omówią z Amerykanami wstrzymanie rotacji amerykańskich wojsk. Przybył jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Barcelona komentuje decyzję Roberta Lewandowskiego. Lewy żegna się z Blaugraną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zawiercie i Warszawa trzymają dziś kciuki za swoje drużyny siatkarskie. W Turynie zaczyna się turniej finałowy Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta zagra z tureckim Ziraatem Ankarą, a PGE Projekt zmierzy się z broniącą trofeum włoską Perugią. Za godzinę walkę zaczynają warszawianie. Nie będziemy faworytem, ale mamy apetyt na zwycięstwo, mówi przed półfinałem rozgrywający projektu Jan Firlej.
2: Myślę, że jesteśmy gotowi, przede wszystkim zdrowi. Podchodzimy na spokojnie, ale uważam, że z taką odwagą wiemy, z kim gramy, ale chcemy na pewno powalczyć o finał.
1: A o 20:30 Warta zagra z Ziraatem. Iran przygotował mechanizm zarządzania ruchem statków w cieśninie Ormus. Będzie przepuszczać tylko statki handlowe i podmioty współpracujące z Iranem. Będzie też pobierać za to opłaty. Entuzjaści kulturalnych wrażeń mają dzisiaj swoją noc, czyli noc muzeów. Instytucje kultury w całej Polsce otwierają się na zwiedzających. Fenomen nocy muzeów polega właśnie na takim wieczornym spacerze po instytucjach kultury. Poprzednie edycje pokazały, że zwiedzający uwielbiają to wydarzenie, mówi Magdalena Komarzaniec z Muzeum Miasta Łodzi.
3: Można przejść od instytucji do instytucji. Czasami po prostu nie mamy na to czasu, żeby w osobne dni do nich zajrzeć. Tutaj jest taka możliwość, żeby podczas jednej nocy przejść po tym wszystkim, co mamy, jeżeli chodzi o instytucje. Oczywiście najbardziej zapraszam do muzeów, bo to nasza noc.
1: Do większości z nich będzie można zajrzeć bezpłatnie, albo bilet będzie kosztować symboliczną złotówkę. Robert Lewandowski po tym sezonie odchodzi z Barcelony. Ogłosił to na Instagramie. Napastnik reprezentacji Polski grał dla Barsy 4 lata. Czas na zmiany. Nigdy nie zapomnę, jaką miłością obdarzyli mnie kibice od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi, napisał. Przybył jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Dziękujemy za każdą bramkę, za każdą bitwę i każdy magiczny moment w naszych barwach, odpowiedział mu klub. Trener Barsy też w superlatywach. Praca z nim to przywilej, przykład do naśladowania dla młodszych graczy. Fantastyczny człowiek i światowej klasy piłkarz, pisze Hansi Flick.
4: Sprawdzamy termometry w regionie, na nich w granicach 14-15 stopni, na barometrach natomiast 1002 hektopaskale. Biomet dzisiaj niekorzystny, termika podpowiada, że jest chłodno i mokro, a wilgotność powietrza dzisiaj przekracza 90%. Najbliższa noc to temperatury na poziomie 8-9 stopni, noc będzie pochmurna i wciąż pojawiać się mogą przelotne opady deszczu. Podobnie również jutrzejszego dnia będą z nami przelotne opady i również jutro będzie chłodno, bo na termometrach tylko maksymalnie 12-13 stopni.
0: Reklama.
5: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
11: Trendy Radio 101 i Gryf FM.

Reklama. Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko. Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla Ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz w punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać. Reklama.

Reklama. Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Skołyszyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas, Skołyszyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glass. Profesjonalizm w każdym detalu.

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wielkie zgromadzenia w Londynie, nawet 100 tysięcy osób na ulicach. Zatrzymanie brygady jadącej do Polski było najrozsądniejsze, mówi szef sztabu USA. Przed nami noc muzeów. W Gdyni można wejść do okrętu podwodnego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Londyn jest dziś areną trzech dużych wydarzeń. Chodzi o marsze skrajnie prawicowy oraz propalestyński, a także finał piłkarskiego Pucharu Anglii na Wembley. Utrzymanie porządku w mieście jest dla policji, jak sama przyznaje, jednym z największych wyzwań w ostatnich latach. Grzegorz Kozioł.
2: Policja wysłała 4000 funkcjonariuszy wraz z końmi, psami, dronami i helikopterami do zarządzania marszem ultraprawicowego aktywisty Tomasza.

0: Parkinsona. Funkcjonariusze muszą też pilnować porządku w czasie konkurencyjnego wiecu z okazji Dnia Nagby, który ma uczcić wysiedlenia Palestyńczyków w 1948 roku podczas powstania Izraela. Policja poinformowała, że po raz pierwszy do nadzorowania protestu zostanie wykorzystana technologia rozpoznawania twarzy na żywo.
1: Teraz Strefa Gazy i kolejny cios w Hamas. Izrael zabił jednego z dowódców wojskowego skrzydła terrorystów, przekazała agencja Reutera. Potwierdził to jeden z urzędników Hamasu. O śmierci przywódcy informowali też duchowni z meczetów w północnej części Strefy Gazy. Szef sztabu USA, generał Christophe Leneve, mówi, że nie wie, czy do Polski trafią inni żołnierze w miejsce wstrzymanej brygady rotacyjnej. Przyznał, że wojsko otrzymało instrukcję redukcji sił w Europie i uznało, że anulowanie wysłania liczącej 4000 wojskowych brygady do Polski było najsensowniejszą opcją. Można się dziś ukulturalnić. Przed nami noc muzeów. W całej Polsce drzwi otwierają różne instytucje, muzea i domy kultury. Przechadzkę po Gdyni zaplanował reporter Paweł Radzewicz.
2: Na zwiedzających otworzą się m.in. niszczyciel Błyskawica i okręt podwodny Sokół, mówi Małgorzata Derler z Muzeum Marynarki Wojennej.
3: Otworzymy zdwojoną armatę 130 mm, czy stanowisko dowódczo-dalmierzowe z RP Wicher 2.
2: W Muzeum Emigracji będzie można w goglach VR zajrzeć w przeszłość, albo już bez nich zaplanować przyszłość. Być może też pójść razem, jak zachęca Magdalena Jacoń, do jednego z bardziej nietypowych miejsc.
4: To Muzeum Kart, największa w Polsce kolekcja prywatna kart do gry.
2: Na wszystkie atrakcje będzie można dojechać zabytkowymi trolejbusami.
1: To już 22. edycja Nocy Muzeów. Do większości placówek wstęp jest albo darmowy, albo za złotówkę.
5: Dzisiaj pochmurno i deszczowo i taka też będzie najbliższa noc. Kiedy lepiej? Dopiero od wtorku. I jutrzejszego dnia wciąż jeszcze przelotne opady deszczu będą nam towarzyszyć i na termometrach nisko, bo 12-13 stopni. Natomiast w poniedziałek podobnie na termometrach 12-13 kresek, ale już bez opadów, a od wtorku będzie robić się coraz cieplej, bo temperatury zaczną rosnąć powyżej 20 stopni. I nocami również będą utrzymywać się na wyższym poziomie 8-9 kresek.
6: Reklama.
7: Szukasz miejsca na biznes w świetnej lokalizacji? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia plac w Januszkowicach, gmina Brzostek. Aż 33 ary utwardzonego terenu i 400 metrów kwadratowych zabudowań. Obiekt monitorowany z alarmem, gotowy do działania od zaraz. Na miejscu dostępny mieszalnik do betonu. Idealne miejsce pod działalność usługową, logistyczną, handlową lub magazynową. Co ważne, istnieje możliwość wykupu nieruchomości. Zapraszamy do rozmów przedsiębiorców szukających konkretnych rozwiązań. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 728 808 816.

0: Codziennie po 18.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Halo Besko. Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą niedzielę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Besko, Bieszczadzka 11. Parking Delikatesów Centrum. Zapraszamy 17 maja od 18.
3: Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają.
2: Reklama. Każdą niedzielę po 17 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
4: Już po godzinie 17, a więc najwyższa pora brać się za najświeższe notowanie retrolisty. Dzisiaj 621 zestawienie. Łukasz Michnal, witam pięknie. No i oczywiście do godziny 20 zapraszam na właśnie wielkie odliczanie 30 hitów. Ale zanim dobierzemy się do tej 30, która dzisiaj mam nadzieję też będzie uważnie słuchana przez naszych radiosłuchaczy, to sprawdzam, co kryje się w wylotach. A tutaj dwa przeboje Express. This is our night i Jive Bunny. Największe rock'n'rollowe przeboje w takiej fajnej składance. No i tak zagramy sobie na samym początku dzisiejszego spotkania.
5: Wyloty.

Ruszyła maszyna jak co weekend, retrohity już w natarciu, a więc przed nami 30 utworów, które zapisały się w waszej muzycznej pamięci. Dzisiaj, przypomnę, do godziny 20 poznamy najważniejsze hity, które no, ciągle są w waszym zainteresowaniu, w waszym zacięgu, no i lubicie na nie zagłosować. O tym, jak należy głosować, z pewnością dowiecie się niejednokrotnie na naszej antenie, ale zaczniemy również od przeboju, który wdarł się dzisiaj do 30. Take that, relight my fire. 30.

0: No do wakacji jeszcze mamy odrobinę czasu, ale pocztówka z wakacji pędzi już do was o tej porze. Papa Dance to kolejna z propozycji, która dzisiaj już w 30 zagościła na dobra.
1: 29.

Four Strings Take Me Away z 24 spadek na 28. A żeby sprawić, by wasze hity pędziły w górę, to trzeba wysyłać SMS-y pod numer 7148 o treści trl.r. Potem wpisujecie wykonawcę i tytuł utworu. Koszt złotówka i 23 grosze. Tak trzeba głosować. A na miejscu numer 27 dzisiaj La Strada. To był błąd. 28.

0: Reklama. Halo Besko, kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą niedzielę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Besko, Bieszczacka 11. Parking Delikatesów Centrum. Zapraszamy 17 maja od 18. Reklama.
1: Każdą niedzielę po 17 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
2: Tak to właśnie brzmi, 621 notowanie retrolisty. Teraz już Friday Night i 24/7 na 26 miejscu pojawi się, a później Elvis Presley in the Ghetto i Maggie Rayleigh. Every Time We Touch to plan na najbliższe miejsca retrolisty.
3: 26
4: w górę.
5: Hi, Stacy here.
6: Hi, this is Stella. What's up? It's Friday night.
5: Oh, well, I heard there's a party at the

0: proszę bardzo, Stevie B, Because I Love You, już za chwileczkę na miejscu numer 23. To Retrolista, 621 notowanie, a do 20 mnóstwo takich dźwięków sprzed lat prezentujemy na antenie Trendy Radia.
1: 23
2: w górę.

0: pora już na kolejny utwór, który ląduje na miejscu numer 22, spadając z miejsca 20. You Just Got to Let the Rhythm to Eclipse właśnie o tej porze.
1: 22.
2: W dół.

0: Gorące trendy, hity. Jeden po drugim. Jeden po drugim.
1: Jakoś nie możecie się zdecydować, co zrobić z tym oto numerem. Words Don't Come Easy. F.R. David na 21. Jedno oczko w górę, a później Pandora Trust Me. 21.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Straż Graniczna ma swoje święto. Uczczono je dziś w Lublinie. Izrael ogłosił przedłużenie zawieszenia broni i nadal atakuje Liban. Wieczorem trochę kultury masowej, finał Eurowizji i masowe zwiedzanie muzeów. Zaczyna się Noc Muzeów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Lublinie odbyły się centralne uroczystości Święta Straży Granicznej. Formacja w tym roku obchodzi 35 lat istnienia. W ostatnich latach musi mierzyć się przede wszystkim z wyzwaniami na wschodzie kraju. Dziękował za to komendant główny Straży Granicznej, generał Robert Bagan.
2: Stanęliśmy na wysokości zadania za tę wielką pracę i służbę. Za każdy dzień i każdą noc spędzoną na stanowiskach z całego serca wam dziękuję.
1: W czasie uroczystości prezydent Karol Nawrocki wręczył funkcjonariuszom odznaczenia państwowe. Izrael przeprowadził serię ataków z powietrza na Liban. Doszło do nich kilkanaście godzin po tym, jak wczoraj oba państwa ogłosiły przedłużenie zawieszenia broni. Izrael prowadzi kampanię przeciwko Hezbollahowi, okupuje też pas na południu Libanu. Twierdzi, że planuje tu utworzyć strefę buforową. Wieczorny finał Eurowizji odbędzie się w atmosferze antyizraelskich protestów. Imprezę zbojkotowały Hiszpania, Irlandia i Słowenia. To sprzeciw wobec dopuszczenia do konkursu Izraela. Zamiast tego cyrku wyemitujemy program z cyklu Głos Palestyny, poinformowała słoweńska telewizja. Swoich piosenkarzy wycofały też Holandia i Islandia. W Wiedniu odbyła się dziś propalestyńska demonstracja. Zaczyna się Noc Muzeów. W stolicy na gości czeka m.in. Muzeum Warszawy. To miejsce w samym środku Starego Rynku. Będzie można zobaczyć także zaplecze.
3: To jest ta część muzeum, w której na co dzień pracujemy, ale praca muzealnika to nie tylko siedzenie przy biurku, przy komputerze, ale też pracownie plastyczne, biura dyrekcji i przepiękna sala konferencyjna, która mieści się w wyjątkowym miejscu na 5. piętrze jednej z kamienic.
1: W całym kraju w wydarzeniu wezmą udział setki instytucji. Wejście

0: do nich jest darmowe albo za symboliczną złotówkę. David Beckham wraz z żoną Victorią zostali miliarderami. Ich majątek podwoił się w ubiegłym roku, informuje Sunday Times. Słynny piłkarz stał się pierwszym brytyjskim sportowcem miliarderem. Miliarderem na razie nie jest, ale może być niedługo. Robert Lewandowski dziś ogłosił, że kończy przygodę z Barceloną, a hiszpańskie media spekulują, że prawdopodobnie będzie grać w Arabii Saudyjskiej. Za rok gry ma dostać co najmniej 90 milionów euro.
1: Reklama. Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Skołyszyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas, Skołyszyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glass. Profesjonalizm w każdym detalu.

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Już 14 maja rozpoczyna się nowa gazetka promocyjna w marketach PSB Mrówka w Jaśle i Pilźnie. A w niej między innymi grill gazowy czteropalnikowy, tylko 799 zł. Kosa spalinowa Hortz, już od 359 zł. Z aplikacją Moja Mrówka. Do ogrodu czekają kosiarki, węże, doniczki, zraszacze i meble ogrodowe. Huśtawka z moskitierą Ines za 999 zł. A zestaw dwóch leżaków ze stolikiem tylko 399 zł. Remontujesz? W gazetce farby, elektronarzędzia i myjka ciśnieniowa już od 599 zł. Wiertarko-wkrętarka z zestawem 117 elementów, tylko 169 zł. Rób zakupy i odbierz darmową maskotkę Mrówkę. Szczegóły w aplikacji Moja Mrówka. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A. Promocja trwa od 14 do 23 maja. Zapraszamy.
2: Reklama. Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.

Ja przypomnę tylko, że to był utwór od Pandory, Trust Me. Dzisiaj z 17 spada na 20. I takim oto sposobem gościmy sobie już w kolejnej dziesiątce hitów, w której Basic Elements z hitem Leave It Behind spada z 15 na 19. 19.

0: Zawsze trendy, hity. Trendy radio. Radio.
1: Sequential One, albo jak to woli, SQ1. My Love is Hot. To utwór, który dzisiaj pojawił się na miejscu 18.
2: 18.
3: W górę.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trendy Radio.
1: Pora na chłopaków z grupy Backstreet Boys i utwór Get Down z 14 leci na 17. Później Sash, a następnie dobierzemy się do przeboju, który wyśpiewała Sandra. Tak pędzimy z kolejnymi miejscami, jeśli chodzi o retrolistę. To 621 notowanie.
0: 17.
2: W dół.

0: każdą niedzielę po 17:00 Retrolista, 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
1: Sandra, Around My Heart, z 18 awans na 15 i tym oto sposobem przekroczyliśmy właśnie połowę notowania numer 621. A co dzieje się na kolejnych miejscach? Na 14 Atomic Kitten, Hall Again, spadek z 13.
2: 14
3: w dół.

0: twojego radia. Trendy radia.
1: Show me love, Robin S. Miłe, house'owe dźwięki. To będzie miejsce 13. Awans tego hitu z 16 lokaty, a następnie DJ Bobo, I feel it.
2: 13.
3: W górę.

0: Zanim pierwsza dziesiątka hitów, to jeszcze utwór Give Peace a Chance. Ten numer spadł dzisiaj z 6 na 11. Intermissions i Lori Glory. Tak, pogramy.
1: 11 w dół.

0: Trendy hitów. Trendy radio. 101.9.
1: 71.48 TRL.R. Potem wykonawca i tytuł utworu, koszt złotówka i 23 grosze. Cały czas system działa, cały czas czekamy na wasze głosy, a przed nami już właśnie pierwsza dziesiątka hitów, którą otwiera The Sound Lovers, Surrender, spadek z siódmego.
2: W dół.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Przychodzi moment, aby w retroliście zaprezentować utwory, które czekają na wasze głosy, aby można było zagrać hity w 30. No, na początek selekcja. Wy wysyłacie propozycje, a te propozycje sobie dzielnie czekają. I dzisiaj trzy hity znów zabrzmią na antenie Trendy Radia. Two Unlimited, The Real Thing to jedna z trzech propozycji właśnie do tego 621 notowania.
2: Propozycje.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Reklama.
1: Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla ciebie.
2: Można założyć rękawice bokserskie i powalczymy troszeczkę, a wy walczycie z głosami na swoje ulubione hity. Czy to jest właśnie przebój, który obdarzycie swoim zaufaniem? Eye of the Tiger, Survivor. Jak widać, póki co walczy ten utwór, aby piąć się w górę listy. Przed tygodniem numer 12, dzisiaj to już 9.
3: 9.
4: W górę.

Two Brothers on the Fourth Floor. Formacja bardzo popularna w latach 90. Bardzo często Ania i Marcin wykorzystują ich utwory, aby dzielić się tymi legendarnymi dźwiękami lat 90. w programie właśnie 90 w 60. A w retroliście numer 621 Wonderful Feeling z 10 awansuje na miejsce 8. 8.

0: Radio 95 i 2 FM.
1: Lambada i Kaoma to jest kolejny numer, który dzisiaj w gronie awansujących przebojów z 12 na 7 i proszę bardzo, pierwsza dziesiątka już w zasięgu.
2: 7
3: w górę.

0: JK, You and I z drugiego, spadek na szóste. Retrolista, 621 notowanie trwa, a do 20 no wyrobimy się, aby zagrać miejsce numer 1. Nie odchodźcie zbyt daleko od radioodbiorniku, bo niebawem wkraczamy już w najważniejszą część odliczania 30 gorących hitów w rytmie retro.
1: 6
2: w dół.

0: JK UNDI na szóstej pozycji, a Elise i Mła Lolita z ósmej pozycji wędruje o trzy oczka w górę. Na piąte miejsce.
1: Pięć.
2: W górę.

0: wybijamy
1: trendy, brzmienie
0: wszechczasów dla ciebie.
2: Retrolista, 621 wydanie. A teraz już czas na kolejną z propozycji Urban Cookie Collective, Sail Away.
3: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Lewandowski odchodzi z Barcelony. Jutro ostatni mecz na Camp Nou. Burze na południowym wschodzie Polski, ostrzegają meteorolodzy. Gdzie diabeł mówi dobranoc, tak Muzeum Śląskie zaprasza na Noc Muzeów. Już się zaczęła. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W 4 sezonach 3 tytuły mistrzowskie, do tego Puchar Króla, 2 Superpuchary Hiszpanii i Korona Króla Strzelców La Liga. Robert Lewandowski opuszcza Barcelonę. Polak poinformował o tym kibiców osobiście w mediach społecznościowych. To, czego Lewy dokonał w Katalonii, zostanie zapamiętane na zawsze, mówi były reprezentant Polski Radosław Gilewicz.
2: Kiedy opuszczał Bayern Monachium, to się tak zastanawiałem, czy Barcelona nie będzie to już w pewnym momencie za wysokie progi dla niego, a jednak podołał i chyle nisko czoła za tym, co osiągnął. Był kluczowym piłkarzem, jeżeli chodzi o strzelanie goli. Stał się legendą Barcelony.
1: Robert Lewandowski rozegrał w Barcelonie 191 meczów. Strzelił 119 bramek. Jutro ostatni mecz na Camp Nou. Barça podejmie Betis. Piłkarz nie zdradził jeszcze, gdzie zagra w przyszłym sezonie. Przedstawiciele państw europejskich mieli zacząć rozmowy z Iranem o sytuacji w cieśninie Ormuz. Tak twierdzi państwowa telewizja w Iranie. Teheran ogłosił, że będzie przepuszczać tylko statki krajów współpracujących z Iranem i będzie brać się za to opłatę. Szwedzka Straż Przybrzeżna zatrzymała drugiego członka załogi statku z rosyjskiej floty Cieni. Jednostka została zajęta przez szwedzkie służby w marcu. Tankowiec jest objęty europejskimi sankcjami. Pływał między Rosją a Brazylią. Połowę załogi stanowią Rosjanie. Twierdzili, że statek należy do Komorów, innym razem, że do Kamerunu. Obie informacje są fałszywe. Wieczorem przez południowo-wschodnie krańce Polski mogą jeszcze przechodzić burze. Synoptycy wydali dla tego regionu ostrzeżenia. Chmury i deszcz będą według ostatnich prognoz jeszcze do poniedziałku. Gdzie diabeł mówi dobranoc, to dzisiejsze hasło w Muzeum Śląskim w Katowicach. Podobnie jak setki instytucji kultury w całym kraju, bierze ono udział w Nocy Muzeów.
3: W Noc Muzeów odwiedzi nas duża rodzina diabełków, które ukryją się w zakamarkach naszego muzeum. Kto z Was odnajdzie je wszystkie, otrzyma nagrodę. Dla tych, którzy najbardziej cenią sobie bliski kontakt z dziełem sztuki, zapraszamy na oprowadzania pod wspólnym tytułem Diabeł tkwi w szczegółach.
1: Zaprasza Monika Czernik-Czublun z Muzeum Śląskiego w Katowicach. Jest już otwarte, można zwiedzać do północy.

0: każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
1: Tuż za podium dzisiaj Abba Fernando z pierwszego na czwarte spadek. No ale ja myślę, że radiosłuchacze jeszcze zrobią coś z tym utworem, że to jeszcze chyba nie ostatnie słowo od tej jakże lubianej przez wielu z naszych radiosłuchaczy grupy Abba właśnie.
2: 4
3: W dół.

0: Najlepsze hity minionych lat na antenie Trend Radia do godziny 20. Na chwileczkę odłożyliśmy ścisłą 30 po to, aby zobaczyć, co kryje się w poczekalni. Jeśli chodzi o propozycje, to dzisiaj jeszcze Fun Factory i Prove Your Love pojawia się w tym momencie. A ja przypomnę, że dzisiaj, jeśli chodzi o propozycje, grałem już Too Unlimited, The Real Thing i Urban Cookie Collective Sail Away. No a ta trzecia propozycja brzmi właśnie tak. Dla przypomnienia, Fun Factory, Prove Your Love. No i pytanie, kto pamięta ten utwór?
1: Propozycje.

0: Trendy Radio 101.9.
1: Podium 621 notowania retrolisty. Czas grać. Freestyle Project, Wanna Be Your Lover. To awans z piątego.
2: Trzy.

0: 101 i 9FM.
1: Powrót na szczyty retrolisty. Vanessa Carlton i słynne piano A Thousand Miles z czwartego awansu o dwa oczka w górę.
2: Dwa.
0: W górę.

0: Trendy Radio na dobry wieczór.
1: Panie i panowie, to jest ten moment, kiedy na antenie Trend Radia zabrzmi hit numer jeden, jeśli chodzi o 621 notowanie retrolisty. Ja już zrobiłem magiczny klik i wiem, że dzisiaj numerem jeden The Verve Bittersweet Symphony. Chociaż no niektórzy z naszych radiosłuchaczy całkiem nieźle trafili w samo setno, jeśli chodzi o zdobywcę miejsca pierwszego. To co, nie pozostaje już nic innego, jak tylko zagrać nasz dzisiejszy numer jeden w 621 zestawieniu retrohitów.
2: Jeden w górę.

pewnością gorzkich min dzisiaj nie mają ci, którzy zagłosowali na Bittersweet Symphony de Verve naszym numerem 1. A jeśli chodzi o pierwszą trójkę, to tak standardowo przypominam, że dzisiaj na miejscu trzecim Freestyle Project Wanna Be Your Lover awans 5. Na miejscu numer 2 z 4 awansuje Vanessa Carlton, która wraca do formy z hitem A Thousand Miles. I nasz numer 1, The Verve Bittersweet Symphony, z 3 skok na miejsce 1. No i tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o retro listę. Łukasz Michnal, dziękuję serdecznie za uwagę, kłaniam się i do usłyszenia w następnym notowaniu.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Długie kolejki do zwiedzania. Właśnie zaczęła się noc muzeów. Tajwan wydał oświadczenie, że jest niepodległym państwem. Manchester City zdobył Puchar Anglii, w finale wygrał z Chelsea. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaczęła się noc muzeów. Nawet 2 godziny stoją w kolejce ludzie, którzy chcą odwiedzić kancelarię premiera. Bo choć to noc

0: muzeów, to swoje drzwi otwierają też inne instytucje, na co dzień trudno dostępne. Przed kancelarią premiera przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie z oczekującymi na zwiedzanie rozmawiał nasz reporter.
1: Dzień dobry, czy to pierwszy punkt pani na mapie dzisiaj?
2: Tak.
1: Pierwszy, ostatni, czy liczycie, że jeszcze uda się jakieś miejsce?
2: Nie, bo planujemy jeszcze oglądać Eurowizję, także to będzie pierwszy i ostatni.
1: A kancelaria premiera, bo?
2: Interesujemy się polityką.
1: No. Też nie jest to miejsce dostępne na co dzień.
2: Tak. To w sumie jest główny powód.
1: I długo stoicie w kolejce?
3: Prawie 2 godziny, tak?
2: Nie, nawet więcej.
0: Swoje drzwi w noc muzeów otworzyły też Sejm i Belweder. Rośnie liczba pasażerów PKP Intercity. Właśnie podano dane za kwiecień. Pociągi przewiozły o 12% więcej osób niż w kwietniu ubiegłego roku. Przez cały zeszły rok spółka przewiozła 89 milionów podróżnych, a w tym roku ma to być 96 milionów. Tajwan ogłosił, że jest niepodległym państwem. To odpowiedź na sugestie Donalda Trumpa, by tego nie deklarować. Grzegorz Kozioło.
4: Tajwan jest suwerennym i niepodległym państwem demokratycznym i nie jest podporządkowany Chińskiej Republice Ludowej, poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Tajwanu. W oświadczeniu czytamy, że sprzedaż broni przez USA jest częścią zobowiązań Waszyngtonu w zakresie bezpieczeństwa wobec wyspy. W ostatnim wywiadzie dla Fox News prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził. Nie szukamy wojen i jeśli utrzymamy obecny stan rzeczy, to myślę, że Chiny się na to zgodzą, ale nie chcemy, żeby ktoś powiedział, będziemy niepodlegli, bo Stany Zjednoczone nas wspierają. Kwestia dostaw amerykańskiej broni na Tajwan należy do najbardziej drażliwych w stosunkach amerykańsko-chińskich.
0: Piłkarze Manchesteru City zdobyli Puchar Anglii. Dokonali tego 8 raz w historii. W finale na Wembley w Londynie wygrali z Chelsea 1-0. Gola w 72 minucie zdobył Antoine Semenyo. Puchar Anglii to najstarsze klubowe rozgrywki piłkarskie na świecie.
5: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Reklama.

Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie. Trendy Party w Trendy Radio. W każdą sobotę od 20 do północy. To najlepsza pora na imprezowe brzmienie. Relacje z imprez klubowych, muzyczne premiery i nowości. Tylko tu zaglądamy na światowe listy przebojów. Sprawdzamy dla Was, jaka muza rządzi na najlepszych tanecznych fali.

0: Halo, halo, dobry wieczór. Wyczekiwana sobota jest po 20. Zapraszam więc Was na najgorętsze imprezowe trendy, hity, których mamy pod dostatkiem. Zaczynamy trendy party. DJ Granty, cześć, witajcie i zapraszam.
1: Trendy radio, wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
0: Remedy Emanuel na początek.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, i ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: żeby mocno weekendować się. Chodzimy w rytmie Insomni. New Religion, czyli Faithless i BB Rexha u nas. Sobota z Trendy Radiem oznacza granie najlepszych nowości. Oczywiście w Trendy Party po 20. A dzisiaj m.in. nówka od Davida Getty.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

0: kierowcy szybciej chodzą na kierownicy, bo to jest ten klimat. Vibe lat 90. Jazzy Spritz i Can't Deny It. To mnie odsłuchy na cały regulator. I mam nadzieję, że wasi sąsiedzi nie obrazili się o to, że u was tak tłukło. Tłuc będą również nowości dzisiejszego wieczoru, ale one jeszcze chwilę poczekają. A tymczasem u nas stare dobre. You Wanna Rock. Oczywiście Paquito.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my.
1: Wy, ja, my.
0: Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Trendy Party w Trendy Radio. W każdą sobotę od 20 do północy to najlepsza pora na imprezowe brzmienie. Relacje z imprez klubowych, muzyczne premiery i nowości. Tylko tu zaglądamy na światowe listy przebojów. Sprawdzamy dla Was, jaka muza rządzi na najlepszych tanecznych parkietach Europy. Trendy Party to jedyny program, w którym możesz usłyszeć nieznane produkcje i remiksy. Zapraszamy do współpracy DJ-ów, producentów, kluby i organizatorów imprez.
1: Jeżeli chcecie najlepsze imprezowe hity, no to tego jestem ja, tutaj w Trendy Radio. Mouseyman, tak zaczyna delikatnie, jak rok temu. Później If You Don't Know My Name, a i zagramy najnowszą od Calvina Harrisa. DJ Granty, cześć, witajcie i zapraszam.
2: Trendy Radio, wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, i ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Nie wiem jak wy, ale moim zdaniem o tej porze w sobotę wszystko brzmi lepiej. Jakieś takie low cortisol dance'y. Spoko. Róbcie głośniej, przed nami nowość. Świetny stary numer, Just the way you are. Nowiutka wersja od Davida Getty. Ja już podkręcam, wy też to śmiało zróbcie. Warto.
1: Trendy radio, wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: Reklama.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Zagraliśmy napędzających hiciora od Shona Bakera i przechodzimy do obiecanej przeze mnie wcześniej nowości. Było napędzenie? No to teraz wyluzujemy, ponieważ ten producent jest znany z takich rytmów. Funky Beats i jego najnowsze odświeżenie, My All. Będzie bardzo fajnie. To nowość na naszej antenie.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

może jeszcze nie wiecie, ale ja wam powiem. Mam jeszcze 3 nowości na dziś. 2 pojawią się po 22. Będzie to remix od Malosa oraz nowość od Ruskiego. A teraz jeszcze najnowszy remix od Noise Bases, którego doskonale znacie z naszej anteny. Tym razem padło na naprawdę stary, dobry numer. Benassi Bros. Klasa sama w sobie i Illusion. I tak właśnie gramy w nowej wersji.

0: Trendy Radio 101.9 i 95 i 2 FM.
1: Trendy Party w Trendy Radio. W każdą sobotę od 20 do północy. To najlepsza pora na imprezowe brzmienie. Relacje z imprez klubowych, muzyczne premiery i nowości. Tylko tu zaglądamy na światowe listy przebojów. Sprawdzamy dla Was, jaka muza rządzi na najlepszych tanecznych partiach.

0: DJ Granty jest po 22. Zapraszam, będzie nowościowa. Będzie nowy remix od Malosa i nowy numer od Ruskiego. A na dobry start kolejnej godziny Sadness od Klasa. DJ Granty, cześć, witajcie i zapraszam.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja. My. Trendy brzmienie dla ciebie.

0: Kane, grupa The Wanted w remiksie od niezawodnego DBL-a. Słuchacie Trendy Radia, czas teraz na kolejną z naszych nowości, bo sobota jest u nas od tego, żeby grać wam właśnie premiery w ramach Trendy Party. I teraz numer idealnie skrojony na lato. To Ruski i Paris w wersji Latino Summer.
1: Trendy Radio, wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my.
1: Wy, ja, my.
0: Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Melodia nie do pomylenia. Living on Video, DJ Merki i DJ Combo u nas. I nie ma co ukrywać, stare, legendarne melodie są nie do podrobienia, nie do powtórzenia. Ale mimo wszystko remiksy też potrafią dawać radę. I tu jest kolejny tego przykład, nówka sztuka, Enjoy the Silence. I dzisiaj ten utwór proponuje nam Malos w swojej nowej wersji. Testujemy.
1: Trend Radio. Gramy specjalnie dla Ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, i ja, my. Trendy brzmienie dla Ciebie.

0: Trendy Party w Trendy Radio. W każdą sobotę od 20 do północy to najlepsza pora na imprezowe brzmienie. Relacje z imprez klubowych, muzyczne premiery i nowości. Tylko tu zaglądamy na światowe listy przebojów. Sprawdzamy dla Was, jaka muza rządzi na najlepszych tanecznych parkietach Europy. Trendy Party to jedyny program, w którym możesz usłyszeć nieznane produkcje i remiksy. Zapraszamy do współpracy DJ-ów, producentów, kluby i organizatorów imprez.
1: Chyba nie może być nic lepszego niż świeżutki Trendy Live Mix zaserwowany prosto zza konsoli. Po prostu gramy i przygotujcie się na podróż po imprezowych brzmieniach. Zaczynamy!

No i tak to się gra ponad normę. Zawsze. Dziękuję gorąco za wytrwałość i oczywiście do usłyszenia już za tydzień po godzinie 20. Grał dla was oczywiście niezmiennie DJ Granty. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.

Trendy Party w Trendy Radio. W każdą sobotę od 20 do północy to najlepsza pora na imprezowe brzmienie. Relacje z imprez klubowych, muzyczne premiery i nowości. Tylko tu zaglądamy na światowe listy przebojów. Sprawdzamy dla Was, jaka muza rządzi na najlepszych tanecznych parkietach.

Trendy Party w Trend Radio. W każdą sobotę od 20 do północy to najlepsza pora na imprezowe brzmienie. Relacje z imprez klubowych, muzyczne premiery i nowości. Tylko tu zaglądamy na światowe listy przebojów. Sprawdzamy dla Was, jaka muza rządzi na najlepszych tanecznych